usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Radio Radom. Radio Radom. 87,7.

Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
1: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
0: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłani. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.

0: magazyn lokalny Radomia i regionu.
1: Przed mikrofonem Bartłomiej Stryjski. Zapraszam na magazyn lokalny Radomia i regionu. Posłuchajmy, czym żyje Radom i region radomski. Zostańcie z nami na antenie Radia Radom na 87,7 FM.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
2: Panie marszałku, szanowni państwo, wydarzenia radomskie, wydarzenia czerwca 76 to nie tylko element, który kształtuje naszą tożsamość lokalną. To przede wszystkim wydarzenia, które miały ogromny wpływ na to, co zadziało się później w Polsce i w Europie, na cały przebieg procesów demokratycznych, których byliśmy świadkami. Dzisiejsze wydarzenie jest szczególne. Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że pamięć historyczna i refleksja nad tą pamięcią nie muszą być procesem biernym, bo to doskonała przestrzeń do tego, żeby rozmawiać, żeby wymieniać doświadczenia, ale przede wszystkim, żeby budować więź międzypokoleniową. I to, że to wydarzenie ma miejsce dzisiaj, 29 kwietnia, nie jest przypadkiem, bo dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Więzi Międzypokoleniowej. Dlatego dzisiaj spotykamy się w kamienicy Deskurów. Dlatego dzisiaj w kamienicy Deskurów są wszystkie podmioty, które wchodzą w skład organizatorów tego wydarzenia. Jest to Fundacja My Future, jest to Radomska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska. I w sposób szczególny chcę zwrócić uwagę na udział i podziękować Fundacji My Future, bo to dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki takiej innowatorskim sposobie podejścia

0: do edukacji dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod dydaktycznych, a przede wszystkim tej technice warsztatowej, którą Państwo tutaj wykorzystujecie, możemy przekazywać dzisiaj akurat trudną wiedzę młodemu pokoleniu i sprawiać, że ta wiedza pozostanie na długo, być może na trwale w ich pamięci i w ich świadomości. Również Radomska Rada Seniorów. Radomska Rada Seniorów, która tak naprawdę na co dzień szuka kontaktu z młodymi ludźmi, żeby przekazywać im swoje doświadczenie, żeby wspierać ich na co dzień w tych wszystkich wyzwaniach, które na nich czekają. Radomska Rada Seniorów i jej obecność tutaj pokazuje, że historia może być doskonałą przestrzenią do tego, żeby o niej rozmawiać, żeby o niej dyskutować, ale przede wszystkim jest tym elementem, który spaja i buduje tę więź międzypokoleniową. I jestem przekonana, że dzisiejsze spotkanie nie zakończy się tylko i wyłącznie na dialogu i na rozmowie, ale będzie doskonałym wkładem do treści dydaktycznych, które naszą ambicją jest to, żeby na stałe zagościły w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w naszym mieście. I jestem przekonana, że to będzie doskonały wkład do treści dydaktycznych, które będą wykorzystywane w ramach konkursu, który realizuje i prowadzi dzisiaj MSCDN, czyli Radomski Czerwiec 76 roku, jako pamięć, o której zapomnieć nie powinniśmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność w tym szczególnym dniu, bo ten dzień ma charakter symboliczny. Jest szczególny do tego, żeby tutaj budować tę więź międzypokoleniową. Dlatego tutaj dzisiaj są uczniowie, nauczyciele i radomscy seniorzy.
1: Bardzo dziękujemy i teraz o zabranie głosu proszę pana Krzysztofa Stanika, prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76.
2: Szanowny panie marszałku, szanowna pani prezydent, szanowni wszyscy zebrani, z całą odpowiedzialnością staję przed państwem jako uczestnik czerwca roku 76 i cieszę się z jednej rzeczy, że tu spotykamy się międzypokoleniowo. Są ludzie młodzi, są ludzie średniego wieku i są ludzie, którzy to pamiętają. A jednym z pamiętających właśnie jestem ja. Staję przed wami rzeczywistość, która w oczach ma płonący Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jako uczestnik tych zdarzeń, a później osoba represjonowana przez 7 lat, męczono mnie służbami UB i SB, 270 stron akt IPN-u świadczy o tym, że ta przyjemność kosztowała nas bardzo dużo. Ale powiem państwu wprost, my jako młodzi obywatele Radomia poszliśmy wtedy na piknik. Nie mogło się wydarzyć to, co się wydarzyło. Ale wydarzyło się dlatego, że dostojny gość, towarzysz sekretarz Prokopiak, okłamał nas. Wprost nas okłamał i powiedział, że nawiąże kontakt z władzą w Warszawie i być może albo cofną te podwyżki, albo więcej wyeliminują. Po 2 godzinach naszego pikniku ja jako młody obywatel, pracownik zakładów metalowych imienia generała Waltera, siedząc na techniku przed Komitetem Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czekałem na słowo, które rozwiąże ten problem i nie dojdzie do zdarzeń, które tam się wtedy wydarzyły. Ten budynek był pusty, oni się ewakuowali, sprowadzili siły i zaczęło się to, co się nie powinno wydarzyć. Przykro jest mi o tym mówić. Mówię to do państwa ze wzruszeniem, to co oglądałem i to co przeżywaliśmy. Chwała bohaterom czerwca 76. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy i teraz głos zabierze pani Krystyna Wydra, przewodnicząca Radomskiej Rady Seniorów.
3: Dzień dobry. Ja chciałabym wszystkim tu zgromadzonym zwyczajnie podziękować za to, że tu jesteście. Chcę podziękować szczególnie organizatorom, bo to jest bardzo duży wkład do doprowadzenia, żeby różne pokolenia spotkały się w jednym mieście, miejscu, ale chcę zwrócić się głównie do młodzieży, dlatego że to szansa jest nasza w waszych rękach, że poniesiecie naszą historię radomską dalej. To, co tu usłyszycie, to jest jedno, ale z serca namawiam, żebyście rozmawiali ze swoimi dziadkami, ze starszymi osobami z sąsiedztwa, bo każdy wam opowie inną historię z 76 roku. I każda będzie prawdziwa, ona będzie inaczej wyglądać, ale dopiero zlepek tych historii pokaże rzeczywistość, tamtą rzeczywistość. Pokaże to nas, warchołów, jak o nas mówili. I dzisiaj, kiedy mówimy warchoły, to my możemy naprawdę mieć podniesione głowy i możemy być dumni z tego. I miejcie, młodzi, świadomość, że te przeobrażenia, jakie były w Polsce czy w Europie, to ja nie powiem, że zaczęły się tu, w Radomiu, ale to jest bardzo duży ogień poszedł z Radomia. I naprawdę z podniesionymi głowami patrzcie każdemu w oczy i nie pozwólcie, żeby śmiali się z nas, bo my musimy być dumni, że właśnie jesteśmy z Radomia. Dziękuję bardzo.
1: I o głos proszę teraz pana Dawida Ruszczyka, dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu.
4: Szanowni Państwo, ja myślę, że najważniejsze słowa zostały już powiedziane i ta żywa historia, która dzisiaj jest przekazywana, jest najlepszą metodą, najlepszym przekazem, który może przejść do młodzieży. I tak jak powiedziała pani Krystyna, to wy teraz będziecie nieść tę historię i przekazywać ją dalej. I po to są te warsztaty międzypokoleniowe. Po to musimy dbać i szanować siebie nawzajem jako mieszkańcy, zwłaszcza młodzież, seniorów, seniorzy, młodzież, bo tak naprawdę wspólnie możemy, tak jak dzisiaj, tworzyć nową historię, a tą starą historię kultywować. Dziękuję bardzo.
1: I o zabranie głosu proszę Agatę Kolanowską, sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Radomia.
5: Szanowni Państwo, ja mam przyjemność wypowiadać się w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta każdego rannego i z tego miejsca chciałabym podziękować Centrum Organizacji Pozarządowych za propozycję współpracy przy takim wydarzeniu, ponieważ tak naprawdę, tak jak zresztą było już powiedziane, wielkie zmiany zaczynają się od młodzieży. Tak jak jednym z haseł czerwca 76 zaczęło się w Radomiu, to największe zmiany w takich płaszczyznach właśnie przekazywania tej wiedzy zaczynają się od młodzieży. I również w imieniu przewodniczącego Daniela Chrzanowskiego chciałabym podziękować każdej młodej osobie, która tutaj przyszła, że chciała się w to zaangażować i dowiedzieć się tak naprawdę, jak wyglądał czerwiec 76 w inny sposób niż z czytania podręczników. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy i o zabranie głosu proszę panią Natalię Różańską z Fundacji My Future.
6: Szanowni Państwo, ja chciałam serdecznie podziękować Centrum Organizacji Pozarządowych za zaproszenie do współtworzenia tego wydarzenia. To nie tylko Dzień Dialogu Międzypokoleniowego, mamy tutaj seniorów, nauczycieli i uczniów, ale to także bardzo ważny dzień dla mnie, ponieważ my jako Fundacja My Future będziemy mieli realny wpływ na wypracowanie potencjalnych scenariuszy zajęć. Więc jeszcze raz dziękuję nauczycielom i uczniom za to, że przyjęli zaproszenie i mam nadzieję, że jesteście pełni energii na to, żeby po wysłuchanej wiedzy pracować na warsztatach i pomóc nam mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała w przyszłości nauka o czerwcu 76. Dziękuję.
1: I głos zabierze teraz pani Danuta Pawlik z Instytutu Pamięci Narodowej.
7: Dzień dobry. Panie Marszałku, Pani Prezydent, ja w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej z wielką dumą patrzę na Państwa, na to, że zgromadzeni są tutaj seniorzy i ludzie młodzi. Instytut Pamięci Narodowej ma olbrzymią ofertę edukacyjną zarówno dla seniorów, ponieważ przy Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej działa Instytut Trzeciego Wieku. Są tam wykłady dla osób starszych, ale mamy też olbrzymią ofertę edukacyjną dla młodych ludzi, dla dzieciaczków, ale i dla młodzieży. To nie tylko materiały edukacyjne, ale to gry, to puzzle, to komiksy, które mam nadzieję
0: docierają do młodych ludzi nieco lepiej może niż te książki, opasłe tomy czy jakieś olbrzymie tomiska jakichś encyklopedii. Więc cieszę się niezmiernie, że tutaj jesteśmy, że to jest taka sztafeta pokoleń, że zgromadzeni są ludzie w średnim wieku, młodzi duchem i młodzi ludzie jeszcze młodszym duchem, więc życzę owocnych obrad, a myślę, że Instytut Pamięci Narodowej będzie korzystał właśnie z tych wyników dzisiejszej nauki, edukacji tutaj, tych warsztatów i będzie to dla nas niezwykle pomocne przy tworzeniu nowych podręczników, nowych materiałów edukacyjnych, więc życzę powodzenia i cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Państwem.
1: I o zabranie głosu proszę jeszcze panią Marię Trzos z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
8: Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja reprezentuję instytucję, która zajmuje się kształceniem nauczycieli. Jestem konsultantką edukacji historycznej między innymi, ale przede wszystkim jestem czynnym nauczycielem. I patrząc na tę przestrzeń, gdzie spotykają się pokolenia, myślę sobie, że jest to najlepsza przestrzeń do edukacji. Zawsze byłam zwolenniczką sięgania do źródeł i wydarzenie z czerwca 76 roku jest doskonałym przykładem na to, w jaki sposób możemy uczyć się historii, przede wszystkim od tych, którzy przeżywali wydarzenia. Chciałabym też wspomnieć, proszę Państwa, o tym, co robimy w MSCDN-ie z okazji 50. rocznicy wydarzeń czerwcowych, wspólnie między innymi z Instytutem Pamięci Narodowej, Biblioteką Pedagogiczną. Będziemy przygotowywać, jesteśmy w trakcie przygotowywania gry miejskiej śladami radomskiego czerwca. Mamy bardzo dużo drużyn zgłoszonych, 34 drużyny, co daje 170 osób. Bardzo się z tego cieszymy, tym bardziej, że ograniczyliśmy się tylko i wyłącznie póki co do szkół podstawowych. Są również propozycje dla nauczycieli związane przede wszystkim z napisaniem scenariusza, lekcji, zajęć, jakiejś aktywności, która dotyczyłaby właśnie czerwca 76 roku. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie naszej instytucji do dzisiejszego wydarzenia. Mam nadzieję, że przekuję je później w pracę z nauczycielami, w pracę szkoleniowca. Dziękuję bardzo.
9: Radio Radom 87,7.
10: Jacek Sochaj, kłaniam się nisko, a gościem magazynu jest Wiesław Pachniewski, wójt gminy Kowala. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Panie wójcie, zacznijmy naszą rozmowę od wielkiego sportowego wydarzenia, które miało miejsce chwilę temu w gminie Kowala. Chodzi o galę Gmina Kowala dla sportu 2026. Chyba po raz pierwszy wydarzenie w takiej oprawie i w takich okolicznościach, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jaką siłą są sportowcy rodem z gminy Kowala.
11: To prawda. Rzeczywiście mieliśmy przyjemność wczoraj gościć naszych utalentowanych sportowców. Chcielibyśmy w taki właśnie sposób, trochę inny niż zwykle, tak naprawdę im podziękować. Nie tylko za wyniki, bo to jest oczywiście ważne, ale przede wszystkim za taką pasję i determinację w tym, co robią. To jest znakomita promocja gminy Kowala. Chciałem też powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni oczywiście wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, żeby ten sport w gminie Kowala kwitł. My jako urząd gminy, ja jako wójt, ale oczywiście też Rada Gminy mamy przyjemność, że możemy takie właśnie działania wspierać. Też muszę bardzo serdecznie podziękować rodzicom, bo tak naprawdę bez nich to wszystko nie miałoby sensu, bez ich poświęcenia czasu, częstokroć pieniędzy. Ale no najważniejsi też są sportowcy, także mamy znakomite kluby, bo to od Judo Kowala, który naprawdę tutaj od lat na poziomie mistrzowskim i Polski, i Europy, i świata reprezentuje naszą gminę. Klub Quick Flick, też znakomita reprezentacja. W sobotę też mieliśmy taki naprawdę bardzo, bardzo spektakularny turniej, mimo że o takim zasięgu lokalnym, ale ponad 200 występów, ponad setka uczestników. No i pod wrażeniem byłem, ponieważ piękna sobotnia niedziela, a w jednym miejscu tyle dzieci, tyle rodziców, dużo świetnej zabawy, znakomitej rywalizacji i muszę z zachwytem powiedzieć, wielki, znakomity poziom jeżeli chodzi o uczestników, o te osoby, głównie dziewczynki tak naprawdę, bo to jest gimnastyka artystyczna i akrobatyczna. Wielka rzecz. Oczywiście też gmina Kowala ma silną reprezentację w piłce nożnej, jest to klub Zorza Kowala. Mamy znakomity klub tenisa stołowego Lux Kowala, tam jest wielu pasjonatów, duża rozpiętość wiekowa. No i na gali też mieliśmy przyjemność gościć Przemysława Piątka, wielokrotnego mistrza Polski w zapasach. Wszystkim naprawdę z serca gratuluję. No i jestem przekonany, że będzie jeszcze lepiej.
10: To przechodzimy w takim razie do kolejnego tematu, którym jest przystanek Wolność, dziedzictwo księdza Romana Kotlarza. Nie rozmawialiśmy o tym wcześniej w magazynie, chociaż te wydarzenia już się zaczęły jakiś czas temu. Cały rok jest poświęcony tak naprawdę księdzu Romanowi Kotlarzowi, który był ikoną takiej walki o wolność, przede wszystkim jeżeli chodzi o temat protestów robotniczych z roku 76. No i Kowala nie jest przypadkiem w tej historii, bowiem to stamtąd pochodził ksiądz Roman Kotlarz i tam dożył końca, że tak powiem delikatnie. W jaki sposób gmina Kowala ten rok poświęca księdzu Romanowi Kotlarzowi?
11: Rzeczywiście wielka postać związana oczywiście z gminą Kowala, bo ksiądz Roman Kotlarz w tamtym czasie, w 76 roku, właśnie pełnił posługę kapłana proboszcza w naszej parafii w Pelagowie, w Trablicach. Rzeczywiście był uczestnikiem tamtych wydarzeń, był nie tylko świadkiem, ale przede wszystkim był kapłanem z powołania, który wtedy w odruchu takim człowieczym, kapłańskim, widząc te wydarzenia, bo to był przypadek, no wszyscy wiemy, jak wyglądał wtedy Radom i te podwyżki, które tak naprawdę zmusiły robotników do wyjścia na ulicę, i będąc tych uczestnikiem, pobłogosławił tych ludzi, czym tak naprawdę wydał wyrok na siebie. Wyrok to znaczy, że wtedy służba bezpieczeństwa zaczęła go po prostu nękać. Mogę powiedzieć, tak używając pewnego skrótu, że miał takie indywidualne ścieżki zdrowia, był nachodzony wielokrotnie przez tych bandyckich urzędników wtedy państwowych, bo trzeba tak o nich powiedzieć.
10: Poprawców nazywajmy rzeczy.
11: Poprawców, tak. I no, finałem niestety tej tragicznej historii było to, że 18 sierpnia 76 roku zmarł w szpitalu w Pychnowicach.
10: Po pobiciu.
11: Po ciężkim kolejnym pobiciu. Gmina Kowala tutaj do tej rocznicy 50-lecia przygotowuje się bardzo intensywnie. Finał, kumulacja właśnie tych wydarzeń to będzie 18 sierpnia, będzie msza święta. Mamy tutaj w planie kilka takich naprawdę atrakcyjnych wydarzeń. Chcemy też trwale upamiętnić to wydarzenie w formie takiego popiersia, które chcemy, żeby obok już tablicy, która u zarania tej tutaj Izby Pamięci powstała, i wiele innych takich inicjatyw, dzieją się różne spotkania, odczyty, różne wydarzenia. Izba tutaj wiedzie prym w tej kwestii, angażujemy w to szkoły, koła gospodyń, różne takie formy właśnie tak naprawdę pielęgnowania tej ważnej pamięci. Też współpracujemy bardzo intensywnie w tej kwestii z powiatem radomskim, z panem starostą Waldemarem Trelką. Mamy tutaj wspólne projekty. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby tą historię, tą ważną historię wspólnie ponieść dalej, żeby ona nie zaginęła.
10: Co ważne i warte podkreślenia, dużo z tych inicjatyw, działań skierowanych jest do ludzi młodych. No bo to jest tak naprawdę ta siła i nadzieja, żeby ta historia pozostała.
11: Tak, a ważne jest, żeby ten przekaz był prawdziwy, żeby naszej młodzieży, naszym dzieciom ścieżka zdrowia nie kojarzyła się z fitnessem. I tu bym postawił kropkę.
10: To zmieniamy temat, w takim razie tak będzie chyba najbezpieczniej. Panie wójcie, Mazowsze, dla Świetlic oraz dla Sołectw to kolejne środki, które udało się pozyskać gminie Kowala na działania skierowane właśnie w rozwój gminy. Co w ramach tych środków?
11: Tak, to kolejna dobra informacja dla naszych mieszkańców, ponieważ nasz tutaj sprawdzony partner, czyli Sejmik Mazowiecki, Zarząd Mazowsza, bardzo przychylnie spojrzał na te właśnie dwa wnioski. Jeden dotyczy obszaru Świetlic. Tak jak w tamtym roku mieliśmy wspólnie przyjemność podnieść jakość świetlicy w Trablicach, W tym momencie wniosek dotyczył takiego bardzo gruntownego remontu w świetlicy w Kosowie. To będzie przedmiotem właśnie tego zadania, tej inwestycji, z czego się bardzo cieszymy. A druga umowa, którą będziemy też podpisywali jutro z właśnie panem marszałkiem Rajkowskim, dotyczy Mazowsza dla sołectw. W ramach tego zadania będę mógł powiedzieć, że stawiamy kropkę nad i, jeżeli chodzi o przystanki na terenie gminy Kowala, ponieważ będziemy montowali brakujące 14 sztuk, co jest bardzo dobrą informacją dla naszych mieszkańców. Te przystanki zmieniły naszą rzeczywistość, podniosły jakość korzystania właśnie z transportu lokalnego, także wspólnie cieszymy się już na te właśnie zadania, które przed nami dzięki podpisaniu tych umów.
10: Skoro przystanki to drogi, skoro drogi to droga Gębarzów-Parznice i umowa podpisana o współpracy przebudowie tej drogi, kiedy mogą ruszyć prace?
11: No, prace ruszą pewnie we właściwym czasie, kiedy będą pozyskane środki. Ale tak, kolejna dobra informacja, tym razem od innego naszego sprawdzonego partnera, czyli powiatu radomskiego. Tutaj miałem przyjemność podpisać umowę z panem starostą Waldemarem Trelką. Podpisaliśmy wstępnie porozumienie, a teraz umowę na współfinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Parznice Gębarzów. Jest to droga powiatowa. No tutaj naszym wspólnym celem jest, żeby ta droga nabrała takich parametrów, czyli ona będzie poszerzona, będzie na całej długości w takim ciągu pieszojezdnym też, czy to będzie forma ścieżki pieszo-rowerowej, to jeszcze przed nami na poziomie uzgodnień, ale to porozumienie stricte dotyczy wykonania dokumentacji, no i potem otwiera drogę do tego, żeby rzeczywiście mieszkańcy dostali szansę na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego właśnie na tym odcinku. To jest bardzo dobra informacja, za którą jestem bardzo wdzięczny tutaj powiatowi radomskiemu tym razem.
10: Na sam koniec naszej rozmowy muszę zapytać o to, z czym się panu teraz kojarzą kokosanki? Od jakiegoś niedługiego czasu? No, czy cały czas to są tylko słodycze?
11: Tak, wiem, do czego pan redaktor nawiązał. Rozstrzygnęliśmy konkurs na nazwę żłobka. Tutaj wśród mieszkańców serce skradła właśnie ta nazwa. Mnie się kojarzy bardzo dobrze, tak. Ja tutaj widzę w tej nazwie dużo pozytywów. Widzę tam pewną część Kowali, nawiązuje trochę do Kosowa, do słodyczy, brzmi dźwięcznie, bardzo skocznie, wydaje mi się, że, bo to była też bardzo duża frekwencja, jeżeli chodzi o udział, że ta nazwa się przyjmie i zostanie ciepło utrwali się w naszej przestrzeni na terenie gminy Kowala i na pewno, tak jak mnie, wielu mieszkańcom będzie się kojarzyło tylko dobrze.
10: A jak, na jakim etapie w tym momencie budowa żłobka? Wszystko zgodnie z harmonogramem?
11: Terminy są krótkie, ale rzeczywiście staramy się tutaj, tak jak wszystkie samorządy, nadążyć za tym umykającym czasem. Roboty są bardzo daleko posunięte, wchodzimy teraz w etap wylewek, bardzo daleko zaawansowana jest elewacja, szykujemy się już do tynków, wszystkie instalacje w zasadzie są wykonane. Bardzo zaawansowany też jest zakres z robotami ziemnymi na zewnątrz, z podjazdami, miejscami do parkowania. Praca w wszystkie ręce na pokład, także jest co robić.
10: I kokosanki meldują się w Kowali z 1 września.
11: Dokładnie tak.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wiesław Pachniewski, wójt gminy Kowala, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję uprzejmie.
10: A my słyszymy się jak zwykle. Jacek Sochaj.
12: Radio Radom 87,7.
10: Jacek Sochaj, witam i zapraszam. Gościem jest Koło Gospodyń Wiejskich Siczkowianki z Siczek w reprezentacji Bogumiła Pskit, przewodnicząca. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Iwona Cibor, zastępca.
14: Dzień dobry.
10: Oraz Maryla Jaśkiewicz, członkini zarządu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
10: Drogie panie, nie widzieliśmy się trochę. To opowiadajcie, co się u was działo przez ten ostatni czas. Ja tylko zaznaczę, że ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy, była to jesień w Obejściu. Wydarzenie Biesiada u pani Bogumiły organizowana na prywatnej posesji, ale to takie miejsce waszych spotkań. I ja muszę powiedzieć, że to wydarzenie pokazało mi też wasz potencjał i to, jak bardzo poważnie z jednej strony, a z drugiej strony w bardzo zorganizowany sposób podchodzicie do tego typu wydarzeń. No więc pytanie, co się działo od tego momentu u was dobrego?
12: Więc u nas no, w ubiegłym roku rzeczywiście działo się bardzo dużo. Zresztą nie tylko przez te 6 lat, bo już działamy 6 lat rejestrowane, a 2 lata działałyśmy jeszcze tak nieformalnie, także już w zasadzie działamy...
10: Ten staż jest coraz większy.
12: 8 lat, tak, więc naprawdę zawsze się bardzo dużo dzieje. No, to nas cieszy. No i na ten rok, co zaplanowałyśmy, no wiadomo, dla nas okres zimowy jest taki martwym.
10: Martwym w działaniu, no, ale to jest tak, czas, tak, który z tego, co tak słyszę, pożytkujecie na planowanie tego, tak, co w ciepłych miesiącach.
12: Tak, no i oczywiście zaplanowałyśmy 2 takie imprezy u nas miejscowe. Jedna to jest potańcówka nie z tej bajki, czyli obowiązywały będą stroje, no, bajkowe. No, były różne propozycje, zastanawiałyśmy się, jaki strój, były pomysły lata 20, kowbojskie, w świecie kowbojów, Dziki Zachód, no ale przegłosowałyśmy bajka. Myślę, że dla wszystkich będzie po prostu łatwiejszy wybrać, zrobić kostium jakiś taki bajkowy.
10: Jakiś element chociaż jakiś bajkowy,
12: chociaż
10: żeby
12: element,
10: był.
12: Oczywiście.
10: Bo rozumiem, że bez tego wstępu na wydarzenie nie ma.
13: Nie ma.
12: No nie ma, nie ma.
10: Powiedzmy to wprost, głośno i
12: tak, tak. No także będą plakaty, będą zaproszenia, więc no to jest taka, raczej taka luźna, rozrywkowa typowo.
10: Ja bardzo jestem ciekawy, przepraszam, że wejdę w słowo, za co przebiorą się nasi lokalni samorządowcy, którzy was odwiedzają, bo ciekawy jestem, jaki strój wybierze sobie radny Chrzanowski.
12: No, myślę, że sobie wybierze jakiś, na pewno. No, ja już też się zastanawiam, no już mam chyba 3 pomysły, zobaczymy, jeszcze wnuczka będzie miała duże inwencje, bo ma szalone pomysły, także myślę, że no, damy radę, na pewno damy radę, będzie fajnie, będzie wesoło, będzie grill
13: i
12: ognisko, biesiada. Po prostu po to w czerwcu tak uznałyśmy, że po prostu w czerwcu będziemy się, jest taka, traktujemy to jako rozrywkę. Niech się ludzie przyjdą, po prostu pobawią, bo przychodzi mnóstwo młodzieży.
10: To jest ciekawe dość, że tych młodych ciągnie do
12: przecież
10: takich miejsc.
12: Panie redaktorze,
10: i takich
12: był pan na naszym tej jesiennej, wrześniowej wydarzeniu,
10: evencie,
12: tak? Ja byłam sama zszokowana, jak było dużo młodzieży. Moja wnuczka, która ma 18 lat skończyła, z Łodzi przyjechała, towarzystwo siedzieli do końca. I muszę jeszcze powiedzieć, że 2 miesiące, może 3 miesiące po imprezie dostaję od wnuczki SMS-a typu: babciu, kiedy następna impreza? Bo moje towarzystwo pyta się, kiedy u ciebie impreza? Dopiero latem.
10: No to droga wnuczko, 20 czerwca proszę sobie szykować jakieś stroje bajkowe z towarzystwem i widzimy się w Siczkach.
12: Tak jest, tak. Może teraz koleżanka o następnej imprezie.
14: Następną imprezą będzie we wrześniu taka nasza tradycyjna impreza, którą co roku robimy. Od Sianokosów po Okrężne. Będzie to 19 września. No będzie. I będzie to od grabienia siana, po wiązanie snopków.
10: Czyli cały ten proces,
14: cały
10: tak jak to drzewniej bywało.
14: Tak, jak to tak dawniej bywało.
10: Do mucenia.
12: Ja może wejdę w koleżance w słówko, ponieważ mam, jak byłam w sanatorium w Solcu i tam poznałam wspaniałą też taką działaczkę, jest muzeum. I ja tam w tym muzeum bardzo wiele mam sprzętów, które będę mogła pożyczyć, bo już mam to obiecane.
10: Czyli będzie tak naprawdę, tak solidnie. Tak.
12: No myślę, że ten cep.
10: Jak to dawniej bywało, bez udawania.
12: Cep do mucenia też myślę, że będzie.
10: Naprawdę. No to słuchajcie, drodzy państwo, którego września?
14: 19 września.
10: Oczywiście posesja pani Bogumiły, czyli to miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich Siczkowianki, to drugie te wydarzenie, które wy organizujecie. A co w międzyczasie?
14: A w międzyczasie teraz... 17 maja Niezapominajka, to też nasza impreza, którą obsługujemy co roku od kilku lat. Potem dożynki, dni jedli. No, uczestniczymy w spotkaniach w Ogrodzie z Historią, organizowanych przez pana Filipa Chrzanowskiego. A 24 maja będzie Dzień Matki, organizowany właśnie w ogrodzie z historią.
10: Czyli to jest to miejsce spotkań u radnego Chrzanowskiego. To
14: tak,
10: jest takie miejsce,
14: u radnego Chrzanowskiego. Oni organizują też z panem Jurkiem Chrzanowskim, czyli z ojcem Filipa, organizują rozmowy o Polsce. Dzisiaj jest właśnie takie spotkanie.
10: A jeżeli chodzi o wasze działania charytatywne, bo tak miało to miejsce na jesieni w Obejściu, tam również był cel charytatywny, tak naprawdę to było spotkanie takie integracyjne po to, żeby się spotkać, spędzić ze sobą czas, ale także miało wymiar ten charytatywny. Czy w tych wydarzeniach, które planujecie, również taki cel charytatywny będziecie chciały przemycić?
15: Myślę, że jak najbardziej, tylko na razie jeszcze nie wiemy, które to będzie dziecko, bo jest tak dużo tych dzieci w potrzebie, że no nie chcemy jakoś tam sobie wybierać, tylko jeżeli będzie jakaś możliwość komuś pomóc, to jak najbardziej.
10: Ale, i to też zachęcamy do tego,
15: żeby
10: być może zgłaszać swoje potrzeby. A ja w ogóle mam takie rozwiązanie salomonowe, bardzo bym powiedział. Jeżeli to są dwa wydarzenia, to jeżeli tylko chciałybyście się na to, panie, zgodzić, to ja proponuję, żeby jeden cel to było dziecko, pomoc właśnie dziecku, a drugi cel możemy sobie pomyśleć o zwierzątku.
15: Możemy, jak
10: najbardziej. I wtedy zrobimy coś dla braci mniejszych, ale nie pomijając także dzieciaków.
12: Tak, możemy, dlatego, ponieważ my od 3 lat współpracujemy z morsami pionkowskimi i oni, kiedy rozpoczynają sezon morsowania, zbierają na schronisko. My zawsze uczestniczymy w tej akcji. Zawsze ich wspieramy, bo oni, morsy, tak zwane morsy, nas wspierają, więc my wspieramy ich po prostu.
10: No to drogie panie, parła tutaj deklaracja, będziemy się tego trzymać, tak. I myślę, że coś wspólnymi siłami wymyślimy, bo naprawdę ta wasza jesień w Obejściu zrobiła na mnie ogromne wrażenie i czekam na kolejne okazje do tego, żeby móc się z wami spotkać i do tego też zachęcam naszych słuchaczy i widzów magazynu samorządowego, aby tego 20 czerwca odwiedzić Siczki i przekonać się na własnej skórze, jak wspaniale u was może być.
15: Zapraszamy
12: serdecznie.
10: A tymczasem stawiamy kropkę. Koło Gospodyń Wiejskich, Siczkowianki z Siczek, moim państwa gościem w magazynie samorządowym. Bogumiła Pskit, przewodnicząca, dziękuję bardzo.
12: Ja również dziękuję.
10: I Maryla Jaśkiewicz, członkini zarządu.
14: Dziękuję bardzo.
10: Oraz Iwona Cibor, zastępca przewodniczącej.
15: Również bardzo dziękuję i zapraszam na nasze imprezy.
10: Również zapraszam na te wydarzenia, drodzy państwo. Do usłyszenia, Jacek Sochaj.
16: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
17: Dzień dobry państwu, przy mikrofonie Paweł Wolski. Zajrzymy do świata nowoczesnych technologii, które mogą zmieniać naszą przyszłość od biowęgla przez odzyskiwanie cennych surowców, aż po innowacje, które pomogą walczyć z suszą. Gościem dnia w Radiu Radom jest dr Adam Duszyk, dyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Sieci Badawczej Łukasiewicz w Radomiu. Dzień dobry panu.
18: Dzień dobry.
17: Porozmawiamy o tym, jak nauka z naszego regionu wpływa na gospodarkę i środowisko nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na dobry początek zapytam pana o to, czym jest Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji. Jaka jest jego rola w Radomiu i w Polsce?
18: Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji naszego instytutu prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu gospodarki zrównoważonego rozwoju. Zajmujemy się gospodarką o obiegu zamkniętym, materiałami kompozytowymi, smarowymi, systemami oczyszczania ścieków i płynów eksploatacyjnych i poprzemysłowych oraz staramy się pracować nad materiałami, nowoczesnymi materiałami filtracyjnymi i biomateriałami. No także zajmujemy się gospodarką takiego racjonalnego gospodarowania w ogóle zasobami, dlatego że po przerwaniu łańcuchów dostaw, które są związane z wojną na Ukrainie i teraz tym całym zamieszaniem w Zatoce Perskiej, mamy coraz większy problem z tak zwanymi materiałami krytycznymi, które można ponownie odzyskiwać i nad tym głównie pracuje to centrum.
17: Ale zajmujecie się również biowęglami. Czym są biowęgle? Jak powstają? Do czego służą?
18: No właśnie biowęgle, tutaj nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o te surowce krytyczne. Na liście tych surowców krytycznych jest między innymi grafit kopalny, z którym też w tej chwili są problemy na świecie. Natomiast my opracowaliśmy technologię pozyskiwania materiałów grafitopodobnych z biowęgli, czyli na przykład ze słomy poprzenicznej albo z odpadów kukurydzianych, z liści kukurydzy. Na przykład jesteśmy w stanie wytwarzać biowęgle, które można zastosować do tych samych smarów, do których wcześniej stosowało się grafit, i takie smary są stosowane na przykład w motoryzacji i można je w pełni wykorzystywać. A takich odpadów w Polsce, w kraju rolniczym, mamy bardzo dużo, które są kompletnie niewykorzystywane. Te biowęgle produkuje się w takim procesie pirolizy hydrotermalnej, czyli nie jest to spalanie przy no takie normalne, gdzie jest dostęp tlenu, tylko w specjalnych reaktorach jest to tak zwane spalanie beztlenowe i w ten sposób uzyskujemy biowęgle o podobnej specyfice co grafit kopalny.
17: Czyli ma to wielkie zastosowanie w przemyśle tak naprawdę przede wszystkim.
18: Ogromne zastosowanie w przemyśle, w produkcji specjalistycznych smarów, do których no, nie potrzebujemy już grafitu kopalnego, który tak jak powiedziałem jest surowcem krytycznym i coraz trudniej go pozyskać.
17: Jakie są największe osiągnięcia Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji?
18: No tutaj tych osiągnięć mamy bardzo dużo, ale takie największe, którymi chcielibyśmy się pochwalić. Opracowaliśmy na przykład technologię oczyszczania ścieków poprzemysłowych i ponownie wykorzystywanie surowców, które jesteśmy w stanie odzyskać. Na przykład podczas galwanizacji, kiedy poddaje się kąpieli, takiej kąpieli galwanicznej, cynkowej, różnego rodzaju materiały, ta woda wcześniej nie była wykorzystywana. My potrafimy odzyskać z tej wody ponownie pełnowartościowy cynk. Tak samo z odpadów po garbarskich jesteśmy w stanie odzyskać przy specjalnej technologii chrom, który ponownie może być wykorzystywany w procesach przemysłowych. Jesteśmy w stanie też odzyskiwać na przykład chemię czyszczącą z odpadów po mleczarskich, bo w systemie produkcji mleka ta cała aparatura jest myta specjalną chemią, która trafiała normalnie do oczyszczalni ścieków. W tej chwili potrafimy zamknąć ten proces w obiegu zamkniętym i odzyskać chemię czyszczącą do ponownie użytku.
17: Ja rozumiem, że wszystkie te technologie, pomysły powstały w instytucie tutaj w Radomiu.
18: Tak, wszystkie te technologie powstały właśnie w tym centrum, którym kieruje pani doktor inżynier Ania Kowalik-Klimczak. Ona kieruje takim bardzo młodym zespołem, który właśnie opracowuje te technologie.
17: Mhm. A czy one są już wdrożone komercyjnie?
18: Tak, te technologie są wdrożone komercyjnie, wszystkie, które wymieniłem. A nad niektórymi jeszcze pracujemy. W tej chwili dla jednej z dużych radomskich firm opracowujemy system mobilny, który przy użyciu kamer hiperspektralnych będzie rozpoznawał na taśmach produkujących żywność różnego rodzaju mikroby, wirusy, mikroorganizmy i będzie potrafił je odróżniać, na przykład bakterie E. coli od bakterii Salmonelli i innych zanieczyszczeń. Jest to jedyny taki system na świecie, który w tej chwili budujemy. To przyniesie producentom żywności ogromne oszczędności, tak, na bardzo szeroką skalę.
17: Powiedzmy jeszcze o projektach takich jak Bingo i Eureka, również realizowane przez centrum. Na czym one polegają?
18: Najpierw może powiem o projekcie Bingo. To jest taki bardzo prestiżowy projekt finansowany z funduszy europejskich. W tym roku tylko 3 instytuty w Polsce dostały finansowanie z tego źródła funduszy europejskich. Dostaliśmy ponad 15 milionów złotych na zbudowanie nowoczesnego systemu gospodarki właśnie o obiegu zamkniętym, czyli systemu oczyszczania ścieków poprzemysłowych. To jest projekt, który realizujemy między innymi i będzie mógł go wykorzystać na przykład Orlen w oczyszczaniu tych ścieków poprzemysłowych. Natomiast projekt Eureka jest projektem międzynarodowym i ten projekt będzie polegał na produkcji odpowiedniego rodzaju skór syntetycznych do obuwia medycznego. To są specjalne skóry, specjalnie przygotowane, które też nie przenoszą bakterii, są antybakteryjne.
17: Zmieniamy temat całkowicie. Proszę powiedzieć, na czym polega pomysł Julka Drodkiewicza z Radomia, mający rozwiązać problem wody pitnej?
18: To jest w ogóle fenomenalna sprawa, bo ten chłopiec z Radomia, właśnie z liceum imienia Jana Kochanowskiego, przyszedł do mnie do instytutu ze swoimi rodzicami z prośbą o pomoc, ponieważ padł na pewien pomysł z trzema koleżankami. Jedna pochodzi z Indii, druga z Hiszpanii, trzecia z Tadżykistanu. I Uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, w Virginii, ogłosił taki konkurs na pomysł na odzyskiwanie wody na terenach zagrożonych suszą. I czwórka tych dzieciaków przygotowała pewną technologię odzyskiwania wody pitnej z biomasy, tu konkretnie z manioku, tylko że żadna z polskich instytucji nie chciała im pomóc w przeprowadzeniu tych badań, ponieważ Julek, jak do mnie przyszedł, miał 16 lat. Kupiłem do instytutu odpowiednie wyposażenie, odpowiednie reaktory, właśnie hydrotermalne, do tej pirolizy, o której wspominałem wcześniej, i takie badania zostały w tamtym roku przeprowadzone. Te trzy koleżanki były u nas w Radomiu w instytucie i te ich intuicje badawcze się potwierdziły. Ten system działa i prawdopodobnie w przyszłości będzie wdrażany na terenach gdzieś w Afryce zagrożonych.
17: Niesamowita historia.
18: Tak, tylko to też pokazuje, jak bardzo gubimy te młode
17: talenty. Jak bardzo wsparcia potrzebują.
18: I oni potrzebują wsparcia instytucjonalnego. Tak.
17: I zaufania, no, takiego pochylenia się nad pomysłem.
18: Ale ten mój instytut właśnie ma zawsze otwarte drzwi na takie pomysły. Zresztą to jest naszą misją, tak, że przychodzą do nas i przemysłowcy z różnymi problemami, które rozwiązujemy, technologicznymi, ale też jestem otwarty na właśnie takiego Julka, tak, z otwartym umysłem, który ma ciekawy pomysł, który działa.
17: Czas antenowy niestety dobiegł końca. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za wszystkie wiadomości. Naszym gościem był dr Adam Duszyk, dyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Sieć Badawcza Łukasiewicz w Radomiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
18: Dziękuję za rozmowę.
16: 87,7 Radio Radom.
10: Jacek Sochaj, witam. Gościem jest Dariusz Wołczyński, burmistrz Przytyka. Dzień dobry, panie burmistrzu.
19: Dzień dobry, witam państwa.
10: Panie burmistrzu, zacznijmy naszą rozmowę od pomocy psychologicznej w SPZOS w Przytyku. Pomocy psychologicznej skierowanej głównie do ludzi młodych oraz dzieci. Jak państwo realizują to zadanie?
19: Tak, zanim do tego może jeszcze przejdziemy, to też chciałbym wspomnieć, że nasz ośrodek naprawdę jest takim wzorem do naśladowania, jak w ostatnich latach się zadziało, bo nie tylko oczywiście nasz SPZOS został mocno rozbudowany, czyli pojawiła się dodatkowa przestrzeń, ale zyskaliśmy wiele nowych kontraktów, jak kontrakt na chirurgię, neurologię, czy na rehabilitację z tego naszego ośrodka zdrowia. Korzystają mieszkańcy nie tylko z samej gminy, z naszej gminy, z Przytyka, ale i również spoza. Co mnie bardzo cieszy i jak słyszę, cieszy bardzo mieszkańców, że już nie trzeba jechać po te specjalistyczne porady i wizyty gdzieś do Radomia, gdzieś daleko, tracąc czas, tylko realizować to już oczywiście na miejscu. Więc bardzo się cieszę i gratuluję całemu personelowi tego zaangażowania i dziękuję za tą codzienną pomoc moim mieszkańcom. I jak najbardziej też w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wspieramy naszą młodzież w ramach oczywiście pomocy tej psychologicznej. Młodzież, która oczywiście się przede wszystkim uczy i jest to młodzież do 18 roku życia, ale w wyjątkowych przypadkach młodzież, która rozpoczęła terapię wcześniej, może ją kontynuować w wieku już tym dorosłym, po 18 roku życia, warunkując to, że się dalej oczywiście edukuje i uczy. W ramach tego kontraktu nasz ośrodek zdrowia realizuje następujące świadczenia: porady psychologiczne, sesje terapii indywidualnej, sesję wsparcia. Ja też sygnalizuję też wszystkim, kochani, nie bójcie się, nie wstydźcie się korzystać z tej pomocy. Wiemy, jak w dzisiejszych czasach jest to duży kłopot wśród młodzieży, wśród dzieci, jak brakuje specjalistów, więc zachęcam wszystkich do, jeżeli jest taka potrzeba i choćby coś skonsultować, żeby właśnie takową poradę u nas w ośrodku zdrowia odbyć. Nie trzeba mieć skierowania, wystarczy mieć tylko i wyłącznie zgodę rodziców i już możemy te porady odbyć. Wiem, że też nasz ośrodek zdrowia współpracuje z naszymi podstawówkami, z naszymi szkołami.
18: tam również czasami odbywają się takie porady i taka też pomoc jest realizowana. Więc zachęcam do tego i ten kontrakt, z tego co mi przekazała pani dyrektor, będzie realizowany przez 4 lata, więc mamy trochę czasu.
10: Zachęcamy, tak, to jest dobry moment na ten apel, który już pan wypowiedział do tych wszystkich młodych ludzi, którzy być może się boją, być może się wstydzą, być może nie wiedzą, jak sobie pomóc. Nie bójcie się, nie wstydźcie się, nie ma nic ważniejszego niż wasze życie i oczywiście zdrowie psychiczne. Przechodzimy do kolejnego tematu, panie burmistrzu, którym jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. To kontrakt, wartość zadania opiewająca na blisko 1 700 000 złotych, z czego warto podkreślić, dofinansowanie to ponad 1 200 000. Co udało się zrobić w ramach tego zadania? Bo to jest projekt, który już właśnie dobiega końca.
19: Nasza gmina już prawie w 98% jest zwodociągowana. Z kanalizacją no pewnie jest trochę gorzej ze względu na to, że rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest bardzo kosztowna. Ale w niektórych miejscowości sukcesywnie się rozbudowywały na przestrzeni ostatnich lat i udało się jak najbardziej pozyskać spore środki, które przeznaczamy na rozbudowę sieci głównie wodociągowej, ale i kanalizacyjnej. W kilku miejscowościach to zadanie jest realizowane. Tam, gdzie oczywiście mieszkańcy o to apelują w ostatnich latach, zaczęły studnie już wysychać, bo susza i teraz ma miejsce i w ostatnich faktycznie latach mocno doskwiera rolnikom, mieszkańcom. Więc rozbudowujemy nie tylko tą sieć kanalizacyjną, ale przede wszystkim tą wodociągową. To zadanie będzie realizowane do końca tego miesiąca. Do tego zadania przystąpiło 2 oferentów. Nie widzę na tą chwilę żadnego zagrożenia, że nie uda się tego zadania zrealizować. Następni mieszkańcy będą, jeżeli będą chcieli, oczywiście będą mogli zaprojektować sobie sieć, sobie przyłącze i już korzystać z sieci. Ja przypomnę, że na terenie naszej gminy są 3 stacje uzdatniania wody, 2 gruntownie zmodernizowane, bo wybiegamy w przyszłość, widząc co się teraz faktycznie z tą suszą dzieje. Już jesteśmy też przygotowani, mamy kompleksowy projekt modernizacji 3 stacji uzdatniania wody w Wólce Domaniowskiej. Mam nadzieję, że też niebawem uda się pozyskać środki i to zadanie zrealizować.
10: To jeszcze tylko dopytam, to ostatnie zadanie, jaką kwotę państwo przewidujecie?
19: No kilku milionów złotych. Jeszcze dobiegają tam szacunki i wyliczenia dotyczące takiej konkretnej kwoty.
10: To przechodzimy do kolejnego tematu, bo jak wiadomo, nie samymi inwestycjami człowiek żyje. Kochanowski Przystanek Wesele to wydarzenie, które odbywa się od lat w gminie Przytyk. Oczywiście w nawiązaniu do pochodzenia Jana Kochanowskiego. Wydarzenie, które jest rozciągnięte w czasie, takie 3 duże punkty na tym harmonogramie tego waszego świętowania, więc powiedzmy o tym, co czeka na wszystkich tych, którzy przybędą do Przytyka pomiędzy 29 kwietnia a 3 maja.
19: Tak, w maju czekają nas 2 duże wydarzenia. Jedno to jest już cykliczne wydarzenie poświęcone właśnie Dorocie Podlodowskiej, żonie Kochanowskiego. I oczywiście też kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce, jak 30 maja będzie otwarcie skweru Doroty Podlodowskiej. I jak najbardziej 29 będziemy nagradzali uczniów z naszej podstawówki, którzy włączyli się w obchody, czyli odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, ale nie tylko ten konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, ale i również do naszych przedszkolaków.
10: A jakie zadanie czekało na wszystkich tych, którzy chcieli wziąć udział w tym konkursie plastycznym?
19: No przede wszystkim oczywiście ilustracje domu poety. To przedszkolaki będą malowały dom Jana Kochanowskiego.
10: Czyli to będzie bardziej takie wyobrażenie?
19: Tak,
10: niż...
19: jak najbardziej. Ilustracje do fraszki na dom w Czarnolesie. To już jest konkurs skierowany do uczniów od 1 do 5 klasy. I to będzie ilustracja właśnie, tak jak wspomniałem, do fraszki. A dla klasy 6-8 to uczestnicy przygotują labboki dotyczące wybranej fraszki Jana Kochanowskiego. Więc zobaczymy, jak te prace zostały przygotowane i mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy dostaną odpowiednie nagrody i odpowiednio się zaangażują i włączą w te obchody Jana Kochanowskiego. Tak jak wspomniałem, i oczywiście Kochanowski Przystanek Wesele obchody tego naszego wydarzenia. Czyli kolejny dzień, tak może od razu przejdę, to będzie 1 maja odbędzie się turniej szachowy na plebanii, w salce na plebanii przy kościele, jak również kolejnego dnia, czyli 2 maja po mszy świętej będziemy wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne, a tym kulminacyjnym dniem to będzie dzień niedziela, 3 maja, rozpoczynamy o godzinie 11:00, uformujemy korowód z Janem Kochanowskim, Dorotą Podlodowską na czele, będzie nasza orkiestra dęta, przejdziemy na mszę świętą, dokonamy tych zaślubiny się dokonają na tej mszy, a po mszy, jak to po każdej mszy, wesele. O 15:00 na terenie centrum w Słowikowie odbędzie się przegląd kapel ludowych, wybierzemy tą najlepszą kapelę. Ja też chciałbym podziękować współorganizatorom i wspomnieć o nich, bo są nimi ksiądz proboszcz Sławomir Fundowicz, czyli parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża, ale i również nasza podstawówka, Szkoła Podstawowa imienia Przyjaciół Dzieci w Przytyku, Centrum Kultury i oczywiście Urząd Miejski i nasze przedszkole.
10: Panie burmistrzu, wspomniał pan o otwarciu skweru imienia Doroty Podlodowskiej. 30 maja to wydarzenie. A ja, co się w tym momencie dzieje na tym placu? Budowy jeszcze chyba.
19: Tak, można jeszcze powiedzieć. Można powiedzieć trochę, te najważniejsza infrastruktura już powstała, ale mamy kłopoty, jest problem z podłączeniem sieci energetycznej do naszego skweru, rejon energetyczny. Nie może się przebić pod drogą wojewódzką 732. Być może...
10: Brzmi groźnie.
19: Tak, ze względu na to, że tutaj w samym centrum Przytyka, przy moście, próbuje dokonać przewiertu i napotyka na dziwne budowle betonowe. Niektórzy mówią, że jest tunel z rynku w kierunku kościoła, historyczny, stary, zabytkowy.
10: No to być może jeszcze się
19: taka
10: uda
19: legenda,
10: odkryć coś
19: być może się uda go odkryć, ale właśnie już po raz były dwie próby.
10: Na Śląsku mamy złoty pociąg, tak. To być może w Przytyku mamy złoty te tunele.
19: Tak, i dwie próby już miały miejsce, teraz czekamy na tą trzecią. Trzymam kciuki, żeby ona się dokonała, bo bez energii elektrycznej będzie nam ciężko to, można powiedzieć, to otwarcie dokonać, więc przede wszystkim energia elektryczna, ale i również wykonawca musi jeszcze jakieś prace drobne dokończyć, dlatego proszę jeszcze moich mieszkańców o tą chwilę cierpliwości. Na to miejsce, na ten skwer czekaliśmy kilkaset lat, więc mam nadzieję, że ten miesiąc jeszcze się uda. No i oczywiście 30 maja o godzinie 16:00 rozpoczynamy takie uroczyste otwarcie skweru Doroty Podlodowskiej. Będzie również koncertował Rafał Brzozowski i wiele innych atrakcji czeka na was. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, goście również i że będziemy mogli bawić się od tych godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych.
10: Dość intensywnie i ciekawie zapowiada się maj, jeżeli chodzi o gminę Przytyk.
19: Deszcz potrzebny, ale mam nadzieję, że w tych dniach go nie będzie. Tak, ale od czerwca, jak najbardziej.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dariusz Wołczyński, burmistrz Przytyka, moim państwa gościem.
19: Ja
10: dziękuję
19: też
10: bardzo.
19: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
10: A my słyszymy się jak zwykle od Jacek Sochaj.
16: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
20: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu lokalnego Radomia i regionu. Na następne spotkanie zapraszam jutro, jak zawsze tuż po godzinie 22:00. Przed mikrofonem był Bartłomiej Stryjski. Do usłyszenia.
16: Magazyn lokalny Radomia i regionu. Radio Radom 87.7.
21: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów w zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
22: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
21: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
23: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
21: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Amber Shock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłani. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
22: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
2: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
3: To jest niesamowita rada.

0: w Radomiu i regionie radomskim. Zostańcie z nami na antenie Radia Radom na 87,7 FM.
1: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
2: Jacek Sochaj, witam. A gościem naszego magazynu jest koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic w reprezentacji Monika Baryłka, przewodnicząca. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz zastępca Emilia Grabusińska.
4: Dzień dobry.
2: Dziewczyny, widzieliśmy się no niespełna rok temu.
4: Tak.
2: No więc opowiadajcie, co się u was zmieniło od tego czasu, bo wiem, że wydarzyło się bardzo dużo.
4: Nie wiem, czy jestem w stanie wszystko powiedzieć,
2: mamy
4: co się
2: tylko
4: wydarzyło.
2: 8 minut.
4: Postaramy się, ale bardzo dużo się u nas dzieje, jak można zaobserwować u nas w social mediach, że po prostu ciągle coś robimy, ciągle działamy, prawda? Także od ostatniej naszej wizyty chyba my reklamowaliśmy wtedy, znaczy zapraszaliśmy na festyn w czerwcu.
2: Chyba
4: ale
2: tak,
4: oprócz
2: tak.
4: tego festynu jeszcze dożynki, festyn we wrześniu, to znaczy to była taka bardziej potańcówka, także udział w konkursach. W zeszłym roku mieliśmy taki bardzo owocny czas dla nas, bo zdobyłyśmy aż 3 nagrody jako najaktywniejsze koło gospodyń wiejskich, prawda? Najaktywniejsza organizacja pozarządowa i jeszcze społecznika roku. No to ta nagroda była taka dla nas bardzo motywująca.
2: Zaskakująca. Tak, otworzył się ten worek z nagrodami.
4: Taka powiatowa nagroda, także bardzo fajne. No i oczywiście pozostałe nagrody w konkursach kulinarnych też w każdym, w którym braliśmy udział, zdobyłyśmy jakieś pierwsze czy drugie miejsca.
2: A co robiło największą furorę, jeżeli chodzi o kulinaria w tym roku?
4: My zawsze coś wymyślamy, bo
2: no właśnie
4: w konkursach...
2: Dlatego pytam, zawsze coś jest innego, nowego, świeżego, tak?
4: Tak, wymyślamy po prostu potrawy, no na przykład na targach papryki, no nazwałyśmy sobie tą potrawę, to była potrawa Fantazja Milowianek, to była papryka faszerowana z serkiem żółtym, serkiem Almette, jeszcze w ciście francuskim z zasmażoną cebulką, także coś takiego innego.
2: Nie wiem, natomiast... Bartek, jak ty, ale ja zgłodniałem.
4: Tak, natomiast na gali organizacji pozarządowych przy Susze robiliśmy cepeliny w sosie truflowym, także to też było takie, no zdobyliśmy miejsce za tą potrawę.
3: I pyszny sernik twój.
4: Tak, wszystko zjedli.
2: To znaczy, także, że smakowało, że było pyszne.
4: Tak, myślę, że smakowało. Także tak. A oprócz tego, no jeszcze dużo rzeczy się wydarzyło, bo oprócz tych wszystkich gali, prawda, i tak dalej, konkursów, no jako nagrodę dla koła pojechaliśmy na wyjazd kulturalno-światowy do Pragi, na jarmark bożonarodzeniowy. To był wyjazd taki integracyjny z mieszkańcami. No i myślę, że było bardzo fajnie. No integracja największa była w autokarze.
2: Ale tak?
4: Sam jarmark też polecamy, także bardzo fajnie, myślę, że warto zobaczyć.
2: Nowe doświadczenia zdobyte.
4: Tak, dokładnie.
2: To odnośnie tej integracji, ja chciałem jeszcze zapytać o wydarzenia z ostatniego czasu, czyli wasze wspólne wyjście z mieszkańcami. Mogę powiedzieć potocznie,
4: tak,
2: na miasto?
4: Oczywiście, tak, na miasto, w miasto.
2: Miacho.
4: Tak.
3: My byliśmy na Kręglach. Potem byliśmy na kolacji uroczystej. Na koniec zakończyło się to taką fajną, taneczną imprezą. Wszyscy byli zadowoleni, nawet te starsze panie, które z nami wyszły, powiedziały, że jeszcze raz chcą wyjść na te Kręgle, bo tak im się bardzo to spodobało.
4: Znaczy, myślę, że to jest takie fajne, bo starsze osoby nigdy w życiu by sobie same na te Kręgle nie poszły, prawda? Na przykład nawet z jakimś grupą niewielu znajomych, ale z nami, przy nas po prostu porzucałyśmy, było tak śmiesznie, fajnie.
2: To się nazywa, słuchajcie, wymiana międzypokoleniowa, tak?
4: Tak, to jest tak. Właśnie taka wymiana międzypokoleniowa.
3: Już chcą mi się z następny raz.
4: Tak, ale oprócz tego, no to jeszcze wiele rzeczy zrobiliśmy już w tym roku, dopiero 4 miesiące, a my już tak dzień dziadka, dzień babci i dziadka, tłusty czwartek,
2: dzień kobiet,
4: balkar nowołowy, który nam wypalił tak po prostu niesamowicie stroje, no nie wiem, czy ktoś nas obserwuje w mediach, ale stroje były niesamowite, także oczywiście wszystkie imprezy robimy wspólnie z mieszkańcami. Także
3: tłusty czwartek, nie,
4: tak,
3: dzień
4: tłusty
3: kobiet.
4: Tłusty czwartek, dzień kobiet, tak mówiłam.
2: To słuchajcie, bo tak, no mówimy o tym, co przed wami, ale dużo jeszcze, znaczy za wami, ale dużo
4: początek.
2: Jeszcze przed wami. To jest, ja właśnie widzę, że wy się dopiero rozkręcacie. Przed wami pierwsze spotkanie, znaczy za wami pierwsze spotkanie w 5. edycji programu Danie Wspólnych Chwil. No to jeżeli mówimy o integracji, o jednoczeniu i tej wymianie międzypokoleniowej, to myślę, że ten program, te Danie Wspólnych Chwil jest tego kwintesencją, bo przy jednym stole spotykają się seniorzy z wami, mogą porozmawiać. porozmawiać, mogą spędzić wspólnie czas. Jak to wyglądało na tym pierwszym spotkaniu piątej edycji? Chcę zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy te spotkania, bo to jest piąta edycja, czy te spotkania po prostu rosną na popularności? Czy one przyciągają coraz większą rzeszę?
4: No, wydaje mi się, że bardzo rosną na popularności, bo tym razem po prostu jak ogłosiliśmy, znaczy wy

0: wypuściliśmy ogłoszenie, zaproszenie na Facebooka, to w ciągu 2 dni już mieliśmy komplet osób, także zgłosiło się 52, znaczy z nami 52 osoby, także bardzo chętnie byśmy przyjęli jeszcze dużo więcej osób, ale niestety no i wielkość sali nam nie pozwala, i krzesła, i stoły, trochę mamy za mało jeszcze tego, także liczymy na jakieś wsparcie samorządów.
1: No i tutaj chyba przychodzi z pomocą wsparcie, bowiem z tego, co sami powiedziałyście przed naszą rozmową, zmieni się wasze miejsce, jeżeli dobrze pójdzie.
0: To znaczy tak, zmieni się przede wszystkim, no oczywiście my też co roku wysyłamy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie koła. W tym roku też taki wniosek poszedł, ale jeszcze...
1: Puszczamy oko do pana marszałka
0: tak,
1: teraz.
0: Tak, tak, tak. Natomiast udało się w tym roku jeszcze przez Urząd Gminy pozyskać środki właśnie też z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie naszego domu ludowego i między innymi tam właśnie będą stoły, krzesła, wyposażenie nasze zaplecza kuchennego, także będą imprezy większe, zapraszamy.
1: Ja chcę zapytać was jeszcze przede wszystkim o zajęcia fitness, bo o tym mówiliśmy chyba poprzednim razem też. Jak
2: tak,
1: to wyszło w
2: prawie? Mamy zajęcia fitness, to już będzie trzeci rok w maju, trzecia rocznica. Mamy 2 razy w tygodniu zajęcia właśnie fitness i raz w tygodniu mamy zdrowy kręgosłup, gdzie mogą przyjść też starsze osoby, które no nie mogą ze względu na swoje różne choroby skakać, ale mogą przyjść na taki właśnie zdrowy kręgosłup. Mamy bardzo dużą popularność, także też ta sala zaczyna robić się za mała czasami na tych wszystkich
0: Musimy
2: członków.
0: Się znowu uśmiechać do samorządów, że potrzebujemy jakiejś rozbudowy domu ludowego.
1: Albo chociaż jakaś wiata, żeby można było się spotykać pod nią, tak?
0: No, w planach kiedyś było boisko u nas po prostu obok domu ludowego, także może coś się wydarzy.
1: No słuchajcie, takie miejsce dla tak prężnie działającego koła gospodyń wiejskich jak wy należy się, po prostu się należy, więc trzymamy kciuki, żebyśmy się spotkali za rok i powiedzieli o tym, że już właśnie rusza rozbudowa.
0: No myślę, że sala się nie zdąży wybudować.
1: Ale że rusza rozbudowa, tak dyplomatycznie, że dopiero rusza rozbudowa, że już są plany, że już wszystko idzie w dobrą stronę i uda się ten plan zrealizować. A przed wami 13 czerwca również kolejne wydarzenie, na które możemy już, myślę, śmiało zaprosić. Co to będzie?
0: Tak, będzie to taki dosyć duży festyn rodzinny, na który pozyskujemy wsparcie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Także festyn pod hasłem produkt zdrowo i bezpiecznie na wsi. Prawda? Przewidziane są różne konkursy, quizy dla dzieci, dla dorosłych. Będziemy promować polskie produkty. Oczywiście też będzie współpraca z Armirem. Prawdopodobnie, no, mamy nadzieję, że już te promensy będą. Także będą rozdawane promensy dla kół gospodyń.
1: Dostaniecie taką trochę stolicą kół gospodyń wiejskich z naszego regionu.
0: Cieszymy się bardzo
1: z tego
0: powodu. Tak, tak. Ale będzie bardzo dużo atrakcji przewidzianych też dla dzieci, prawda? DJ, będą dmuchańce, trampolina, konie, alpaki. Także wada cukrowa, warkoczyki. Myślę, że będzie fajnie.
1: No to w takim razie zapraszamy.
0: Tak, przede wszystkim no już samą frekwencję zrobią koła gospodyń, jeżeli to wypali, bo no nie ukrywajmy, w naszym powiecie jest chyba 161 kół gospodyń, po 2 osoby z koła, jak przyjdą reprezentacje.
1: No to już macie komplet, zapełniona sala.
0: Bardzo dużo, tak, bardzo dużo osób. A oprócz tego jeszcze mieszkańcy,
2: no prawda? I oczywiście będzie można bardzo smacznie zjeść.
0: No tak, tak, tak. Będą jeszcze wystawiały się 3 koła oprócz nas, prawda, także będzie poczęstunek, zapraszamy, warsztaty kulinarne dla dzieci.
1: No to w takim razie wszyscy ci, którzy jeszcze nie mają planów na 13 czerwca, niech w momencie zajrzą do kalendarza, zaznaczą sobie czerwoną kreską koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic wydarzenie pod nazwą Zdrowo i Bezpiecznie na wsi. I tam mam nadzieję, że spróbujemy tych waszych pyszności.
2: Oczywiście, tak, zapraszamy.
0: Oczywiście, my zawsze zapraszamy wszystkich.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Czas nam uciekł bardzo szybko, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby się spotkać. Być może podsumujemy sobie razem rok, a tymczasem stawiamy kropkę koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic w reprezentacji Monika Baryłka, przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Oraz Emilia Grabusińska, zastępca.
2: Dziękuję.
1: A ja państwu mówię jak zwykle. Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
3: Radio Radom 87,7.
4: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie, a w naszym studiu gość, bardzo serdecznie witam, pani dyrektor Beata Drozdowska, dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A będziemy rozmawiać, co już może widać.
5: Tak, demonstruję od razu, bo po prostu z drukarni. Tak.
4: Ogólnopolskim turnieju śpiewających poezję Łaźnia, to będzie wyjątkowy turniej, wyjątkowy cykl imprez, wszystko w rocznicę 50. Muzeum Radomskiego czerwca.
5: Dokładnie. Mogłabym powiedzieć, że cała nasza impreza dedykowana jest właśnie temu wydarzeniu, które miało miejsce 50 lat temu, choć nie tylko, ponieważ zaraz do tego dojdziemy, że parę wydarzeń było w Radomiu, co uprawnia nas do tego stwierdzenia, że zaczęło się w Radomiu. Podtytuł jest Wyrwaliśmy murom zęby krat. To jest oczywiście parafraza znanej piosenki tak Mury Jacka Kaczmarskiego, gdzie autor nawołuje wyrwij murom zęby krat. My doszliśmy do wniosku, że pewne wydarzenia, które miały miejsce w naszym mieście 50 lat temu i chwilę później spowodowały wyrwanie tych krat, że to, co do dnia dzisiejszego w jakimś świecie żyjemy, jakbyśmy go nie oceniali, ale jednak wolnym, to zaczęło się naprawdę w Radomiu.
4: Zaczęło się w Radomiu, był bunt, był zryw, ale cały ten bunt był podszyty, nie sposób tego nie docenić i nie zauważyć mocno tym akcentem literackim, kulturowym.
5: Oczywiście.
4: On podtrzymywał na duchu, on zagrzewał do walki, on był orężem walki, prawda?
5: To były
4: te
5: lata.
4: I to też się tu przewija ten motyw.
5: Tak, dlatego, że w ogóle proszę zwrócić uwagę, że już mamy 33. edycję. Turniej śpiewających poezję pojawił się w Radomiu na fali właśnie tego, o czym pani redaktor mówi. Tej bardzo rozbudowanej kultury i między innymi piosenka stała się bardzo ważna, stała się zaangażowana, nie tylko czymś przyjemnym, ale czymś mocno zaangażowanym. Stąd tak jakbyśmy zatoczyli pewne koło. 33 lata temu turniej śpiewających poezję pojawił się na fali popularności tym gatunkiem właśnie piosenki i po 33 latach do niego bardzo świadomie wracamy. Oczywiście w nowocześniejszym troszkę wydaniu, bo jednak lata upłynęły, nowe pokolenia się pojawiły, na co dzień słuchamy innej muzyki, dlatego w obawie, żeby nie było to po prostu przestarzałe, szukamy nowych form.
4: Gitara i zachrypnięty głos już nie wystarczy.
5: I rozciągnięty czarny sweter. Tak,
4: tak, tak, to wtedy wyglądało.
5: Bo to były te atrybuty.
4: Tak jest, tak to wtedy wyglądało. Zaczynamy 7 maja.
5: Tak, zaczynamy 7 maja, zaczynamy spotkaniem, gadaniem, ale w tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania, takie gadane, żeby i tak na przykład 7 maja w budynku Lasów Państwowych, nieprzypadkowo, spotkamy się z Marcinem Kępą, znanym radomskim animatorem kultury, który okazuje się jest specjalistą w zakresie poezji Jacka Kaczmarskiego, który pisał pracę magisterską o twórczości Jacka Kaczmarskiego i wraz z naszym Marcinem Łaźnianym, Marcinem Ruskiem, panowie o tej poezji będą sobie rozmawiać, a wszystko to po to, żeby przygotować Państwa do koncertu, który odbędzie się już dzień później, odbędzie się i właśnie kolejna lokalizacja. Odbędzie się w auli Wydziału Transportu Uniwersytetu Radomskiego, czyli tam, gdzie znowu się coś zaczęło. Tam w 81 roku na tej auli trwał strajk studentów. Pierwszy w Polsce. W Radomiu pierwsi studenci zastrajkowali, potem ten strajk rozlał się właściwie na cały kraj, na wszystkie uczelnie.
4: Prawda? Bo to gdzieś
5: oczywiście
4: też umyka w tym tak całym natłoku wydarzeń, które lawinowo
5: gdzieś
4: I upływem czasu, tak,
5: prawda? Dlatego nieprzypadkowo na koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego zapraszamy Państwa do auli Wydziału Transportu na Uniwersytecie Radomskim. Radomskim. Wejście do tego wydziału jest od ulicy Rodziny Winczewskich chyba. Przepraszam,
0: ja myślę, że wszyscy
5: ale
0: znajdą.
5: Chyba dobrze mówię, tak.
0: Bez problemu. I to będzie koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego.
5: Tak, w wykonaniu Mateusza Nagórskiego. Szukając, bo proszę Państwa, piosenki Jacka Kaczmarskiego żyją ciągle. Wykonawców jego utworów jest bardzo dużo. My dosyć długo szukaliśmy. Szukaliśmy czegoś oryginalniejszego. Trafiliśmy na Mateusza Nagórskiego i nagle te środowiska znające się na tych śpiewających to poezję mówią, wspaniały, on lepiej śpiewa, on ma bardzo podobny tembr głosu do Jacka Kaczmarskiego, natomiast wszyscy zgodnie twierdzą, że lepiej śpiewa i lepiej gra na gitarze, ale Kaczmarski
0: w wykonaniu
5: był legendą.
0: Prawda?
5: Tak, dokładnie. Dokładnie. To. Bardzo ciekawe instrumenty będą mu towarzyszyć. Oczywiście Nagórski gra na gitarze, ale harfa i puzon. Także no zestaw instrumentów.
0: Bardzo oryginalny.
5: Drugim takim bardzo ważnym dla nas koncertem jest koncert no już gwiazdy. Czesława Mozilla. Znanego Państwu. Ale Czesław Mozil przyjeżdża w ogóle w repertuarze, o który nikt chyba go nie posądził, bo będzie śpiewał poezję Zbigniewa Herberta, genialnego tak polskiego jest. Poety. Ocierał się o Nobla przez kilka lat. Nobla nie dostał, ale nie możemy o nim zapominać i jego twórczość. Pan Kogito wszedł wręcz do takiej popkultury. No to jest dużo szersze niż tylko zamknięte grona wielbicieli.
0: Wszystko jest perspektywą czasu, tak. Bo to może nam się wydawać, czy młodemu pokoleniu wydawać nieco za przeszło, a jednak to było bardzo nowatorskie, alternatywne
5: szalenie.
0: I odważne.
5: I dlatego Czesław Mozil, taki tak właśnie jest. Odważny, alternatywny artysta bierze to na warsztat i przyjeżdża do nas z kwartetem smyczkowym. Na terenie zakładów metalowych się ten koncert będzie odbywał. Kolejna nieprzypadkowa lokalizacja. Cały nasz turniej uzupełniają jeszcze dwa koncerty na scenie Fraszka w budynku teatru. To są koncerty Grzegorza Molendy, naszego radomianina, który zawsze z tą piosenką wolnościową się mierzy już od wielu lat, no i też takiego legendarnego barda lubelskiego Jana Kondraka, bywającego w Radomiu tak dosyć jest. Często, ale jeśli miałam znaleźć kogoś, kto będzie śpiewał o wolności, to Kondrak po prostu musiał się pojawić.
0: Bardzo emocjonalnie nacechowane, myślę, dla wielu osób są te wszystkie wydarzenia. Przypomnijmy, 7 maja zaczynamy, do 20 maja...
5: 22 maja mamy ostatni koncert Czesława Mozilla. Proszę Państwa, wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, chyba najprościej znaleźć. Koncerty są biletowane, ale ta...
0: My oczywiście również będziemy informować naszych słuchaczy o tym, gdzie odbywają się koncerty i jak można na nie trafić. Jeszcze raz zwracam uwagę
5: na wydawnictwo. Wydawnictwo, które każdy uczestnik koncertu otrzyma. To jest takie pamiątkowe. Są artyści biorący udział
0: w tym wszystkich wydarzeń.
5: Ale
0: pięknie
5: jest
0: wydane.
5: Troszkę pięknych, archiwalnych zdjęć 76 roku również.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie, a Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Beata Drozdowska, dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję,
0: do zobaczenia.
5: Dziękuję bardzo.
3: Radio Radom 87,7.
1: Jacek Sochaj, witam i zapraszam. A gościem magazynu jest Koło Gospodyń Wiejskich z Rdzowa. W reprezentacji Agnieszka Górka, przewodnicząca. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Oraz Dorota Kędzierska, członkini.
7: Dzień dobry.
1: Drogie dziewczyny, powiedzcie mi, bo to tak. Zacznijmy od waszej historii. 10 lat waszej działalności jako Koło Gospodyń Wiejskich, ale to nie wszystko, bowiem wcześniej działałyście jako stowarzyszenie, więc ja chcę po prostu się dowiedzieć, jak wyglądała ta wasza droga od tego stowarzyszenia do Koła Gospodyń Wiejskich. Jak to się stało, że zostałyście kołem?
7: Zostałyśmy kołem. Zostało założone u nas w miejscowości naszej Rdzów Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych, tak się nazywałyśmy od...
1: Ładna nazwa.
7: Od 2015 roku. A w 2018 zarejestrowałyśmy się jako Koło Gospodyń Wiejskich, aby mieć większe możliwości pozyskiwania środków, działania. I tak jesteśmy cały czas kołem gospodyń wiejskich.
1: Od Stowarzyszenia Dookoła Gospodyń Wiejskich działacie dalej. A kto tworzy to koło? Powiedzcie mi, jak wygląda ten zakres, że tak powiem, przekrój wieku u was, bo to różnie bywa. Widzę młode, piękne kobiety, więc pytanie o to, czy taką średnią utrzymujecie w kole?
6: Tak, średnia wieku to jest tak od 35 do 65 powiedzmy, także i starsze i młodsze dziewczyny.
1: Czyli jest ta wymiana międzypokoleniowa mimo wszystko?
6: Jest, mimo wszystko jest, tak.
1: Powiedzcie mi trochę o waszej historii, bo podejrzewam, że jak teraz patrzycie te parę lat wstecz, to są uśmiechy gdzieś tam na twarzach, bo kawał drogi żeście przeszły jako koło gospodyń wiejskich. Jak to wyglądało na początku? Jak to się zmieniało przez te lata? Jak wyglądało to wasze doposażanie i rozwój, jeżeli chodzi o waszą działalność?
6: No tak jak tu powiedziała właśnie koleżanka, zarejestrowałyśmy się jako koło, no bo mamy większe możliwości, tak? Możemy starać się o dofinansowania i udało nam się. Dwa razy byłyśmy beneficjentami programów Marszałka Województwa Mazowieckiego, raz w 2023 i w ubiegłym roku 2025. Zakupiłyśmy sobie przeróżne rzeczy, na przykład grill gazowy, ekspres do kawy, drukarkę, takie rzeczy, które są nam po prostu potrzebne do tego, żeby działać. Takie zaplecze, tak? No bo bez tego po prostu się nie da. No i fajnie, że można coś takiego robić, że można wnioskować, tak?
1: Pozostając w temacie tego dofinansowania, to wiem, że w tym momencie jesteście w momencie oczekiwania na to, czy będziecie beneficjentami, czy nie, kolejnego dofinansowania, a dotyczy ono organizacji warsztatów. Co to mają być za warsztaty i dla kogo?
6: Mają to być warsztaty takie dla seniorów. Aktywizacja seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich. Właśnie czekamy niecierpliwie na wyniki, bo to będzie w czerwcu. No i jeżeli...
1: Puszczamy oczko do pana marszałka
6: tak? Machamy. Jeżeli nam się uda, no to będziemy miały zapełnione całe lato i jesień, bo to będzie cykl warsztatów takich, że seniorzy będą uczyć nas tradycyjnego rękodzieła, a my nauczymy ich czegoś nowego. Jeszcze niespodzianka, co to będzie, ale to będzie, myślę, fajna sprawa. Wyjdą z domu seniorzy, no i my będziemy miały okazję też czegoś się nauczyć.
1: To powiedzcie mi proszę, na czym wy się koncentrujecie tak naprawdę w swojej działalności jako koło gospodyń wiejskich? Czy to jest bardziej działalność polegająca na integracji, czy właśnie takim pielęgnowaniu tradycji, czy staracie się łączyć te dwa cele, czy może jest jeszcze coś, czym się chcecie zajmować?
7: Zajmujemy się, chcemy takich mieszkańców zintegrować, aby się integrowali i tam mamy, za nami już jest jedna potencówka w tym roku, co organizowaliśmy. Mamy wspaniałą kapelę Zbigniewa Ciechowicza w Erzowie, co na tej potencówce przygrywają. Mieszkańcy się integrują, bo licznie przybyli mieszkańcy i okoliczni na taką potencówkę, gdzie na tą potencówkę pieczemy domowe ciasta, jest kawa, herbata.
1: Czyli nikt głodny i nienapojony z tej potańcówki nie wróci.
6: Zmęczony, ale zadowolony, opowiem tak.
1: A najbliższa okazja do tego, żeby się z wami spotkać już 2 maja.
6: Tak, tak.
1: Co
6: tak.
1: to będzie?
7: Też będzie taka zabawa z kapelą właśnie Zbigniewa Ciechowicza. 2 maja, weekend majowy, zapraszamy serdecznie wszystkich na taką zabawę.
1: O której start?
7: O 19:00.
1: To w takim razie, jeżeli ktoś lubi tego typu zabawy, zapraszamy do Rdzowa oczywiście, ale ja chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo za wami też jest pierwsze kolędowanie, które udało wam się zorganizować. Jak wrażenia i jak odczucia mieszkańców przede wszystkim? Czy byli zaskoczeni tym, że to kolędowanie niejako pewnie wróciło do waszej miejscowości?
6: Tak, byli zaskoczeni, byli zadowoleni po tym wszystkim, dopominają się o kolejną edycję. No to taki nasz pomysł był właśnie, żeby te tradycje kultywować, tak? Integrować się i tradycja i integracja to nasze takie,
1: Statut
6: tak, naszej
1: działalności.
6: Tak, statut, dokładnie, brakło mi słowa. My występowałyśmy, ale chodziło głównie o to, żeby śpiewali mieszkańcy wszyscy wspólnie.
1: Udało się?
6: Bo taka była nazwa. Udało się. Udało się. Naprawdę była duża frekwencja, wszyscy byli zadowoleni. No potem też oczywiście od koła gospodyń wiejskich nie można wyjść głodnym, więc też było ciasto, była kawa, herbata, fajne rozmowy. No super, naprawdę. Nam się podobało.
1: Wejdzie w kalendarz jako tradycyjna wydarzenie?
6: Myślę, że tak.
1: Powiedziałyście o tych przysmakach, o tym, że nikt głodny od was wyjść nie może, to ja nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o wasze kulinarne, takie wyjątkowe, popisowe dania, jakim z pewnością jest chociażby leczo, no i ten wasz słynny zakwas, autorski zakwas. Tak. Na czym polega tajemnica tego leczo i zakwasu? No i powiedzcie, skąd się w ogóle wzięły te dwa dania, takie popisowe?
7: Leczo wzięło się dlatego, że jest zagłębie paprykowe. Mieszkamy w takim zagłębiu właśnie, gdzie papryka jest na co dzień i też ma dużo witamin posiada papryka. I gotujemy leczo i wszyscy chętnie konsumują, mieszkańcy i przyjezdni.
1: I to jest wasze takie popisowe danie?
0: To znaczy, no...
1: Jeszcze pierogi.
0: Tak.
8: Leczo i pierogi to jak mamy stoiska, bo robimy też stoiska na dożynkach, czy jakichś takich wydarzeniach w gminie, czy w powiecie, no to leczo jest zawsze. Leczo jest zawsze. I pierogi są zawsze.
1: Jak państwo zobaczycie namiot z napisem Koło Gospodyń Wiejskich w Rdzowie i lubicie leczo, to musicie do tego stanowiska podejść i na pewno głodni nie odejdziecie.
8: Tak.
1: Ale ja chciałem jeszcze zapytać o ten zakwas, bo ten zakwas był bardzo ważną częścią nagrodzonego dania podczas bitwy regionów na poziomie powiatowym, bo udało wam się zająć drugie miejsce na tym zakwasie, gotując zalewajkę.
8: Tak, była gotowana zalewajka, smakowała jurorom, smakowała gościom. No drugie miejsce dla nas to była taka pierwsza nagroda, która tak nas troszeczkę pchnęła, tak, żeby coś jeszcze robić, bo było 26 kół, no i my to drugie miejsce, dwa powiaty i my drugie miejsce. No to było najpierw zaskoczenie, a potem radość po prostu. No i ten zakwas jest taką tajemnicą, bo na tym zakwasie...
1: Nie,
8: to jest taka nasza... tajemnica słodka, ale no, można piec na tym chleb, także no...
1: Także słuchajcie, są też entuzjaści. Jeżeli szukacie zakwasu, to do Koła Gospodyń Wiejskich
8: zapraszamy, zapraszamy, oczywiście. Podzielimy się.
1: No to ja w takim razie na koniec naszej rozmowy czego wam mogę życzyć?
8: Może, no nie wiem, chęci takich...
1: No ale chęci cierpliwo, są.
8: Chęci są może, ale takich...
2: Dalszych sukcesów.
8: Sukcesów.
1: I żeby to wasze leczo i ten zakwas i ta zalewajka na tym zakwasie stała się popularna i znana w całym kraju. Tego wam życzę. Na koniec naszej rozmowy dziękuję bardzo. Tutaj stawiamy kropkę. Koło Gospodyń Wiejskich z Rdzowa w reprezentacji Agnieszka Górka, przewodnicząca.
8: Dziękuję.
1: Oraz Dorota Kędzielska, członkini.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
3: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
1: Jacek Sochaj, kłaniam się nisko, a gościem magazynu jest Wiesław Pachniewski, wójt gminy Kowala. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Panie wójcie, zacznijmy naszą rozmowę od wielkiego sportowego wydarzenia, które miało miejsce chwilę temu w gminie Kowala. Chodzi o galę Gmina Kowala dla sportu 2026. Chyba po raz pierwszy wydarzenie w takiej oprawie i w takich okolicznościach, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jaką siłą są sportowcy rodem z gminy Kowala.
9: To prawda. Rzeczywiście mieliśmy przyjemność wczoraj gościć naszych utalentowanych sportowców. Chcielibyśmy w taki właśnie sposób, trochę inny niż zwykle, tak naprawdę im podziękować. Nie tylko za wyniki, bo to jest oczywiście ważne, ale przede wszystkim za taką pasję i determinację w tym, co robią. To jest znakomita promocja gminy Kowala. Chciałem też powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni oczywiście wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, żeby ten sport w gminie Kowala kwitł. My jako urząd gminy, ja jako wójt, ale oczywiście też Rada Gminy mamy przyjemność, że możemy takie właśnie działania wspierać. Też muszę bardzo serdecznie podziękować rodzicom, bo tak naprawdę bez nich to wszystko nie miałoby sensu, bez ich poświęcenia czasu, częstokroć pieniędzy. Ale no najważniejsi też są sportowcy, także mamy znakomite kluby, bo to od Judo Kowala, który naprawdę tutaj od lat na poziomie mistrzowskim i Polski, i Europy, i świata reprezentuje naszą gminę. Klub Quick Flick, też znakomita reprezentacja. W sobotę też mieliśmy taki naprawdę bardzo, bardzo spektakularny turniej, mimo że o takim zasięgu lokalnym, ale ponad 200 występów, ponad setka uczestników. No i pod wrażeniem byłem, ponieważ piękna sobotnia niedziela, a w jednym miejscu tyle dzieci, tyle rodziców, dużo świetnej zabawy, znakomitej rywalizacji i muszę z zachwytem powiedzieć, wielki, znakomity poziom, jeżeli chodzi o uczestników, o te osoby, głównie dziewczynki tak naprawdę, bo to jest gimnastyka artystyczna i akrobatyczna. Wielka rzecz. Oczywiście też gmina Kowala ma silną reprezentację w piłce nożnej, jest to klub Zorza Kowala. Mamy znakomity klub tenisa stołowego Lux Kowala, tam jest wielu pasjonatów, duża rozpiętość wiekowa. No i na gali też mieliśmy przyjemność gościć Przemysława Piątka, wielokrotnego mistrza Polski w zapasach. Wszystkim naprawdę z serca gratuluję. No i jestem przekonany, że będzie jeszcze lepiej.
1: To przechodzimy w takim razie do kolejnego tematu, którym jest przystanek Wolność, dziedzictwo księdza Romana Kotlarza. Nie rozmawialiśmy o tym wcześniej w magazynie, chociaż te wydarzenia już się zaczęły jakiś czas temu. Cały rok jest poświęcony tak naprawdę księdzu Romanowi Kotlarzowi, który był ikoną takiej walki o wolność, przede wszystkim jeżeli chodzi o temat protestów robotniczych z roku 76. No i Kowala nie jest przypadkiem w tej historii, bowiem to stamtąd pochodził ksiądz Roman Kotlarz i tam dożył końca, że tak powiem delikatnie. W jaki sposób gmina Kowala ten rok poświęca księdzu Romanowi Kotlarzowi?
9: Rzeczywiście wielka postać związana oczywiście z gminą Kowala, bo ksiądz Roman Kotlarz w tamtym czasie, w 76 roku, właśnie pełnił posługę kapłana proboszcza w naszej parafii w Pelagowie, w Trablicach. Rzeczywiście był uczestnikiem tamtych wydarzeń, był nie tylko świadkiem, ale przede wszystkim był kapłanem z powołania, który wtedy w odruchu takim człowieczym, kapłańskim, widząc te wydarzenia, bo to był przypadek, no wszyscy wiemy, jak wyglądał wtedy Radom i te podwyżki, które tak naprawdę zmusiły robotników do wyjścia na ulicę, i będąc tych uczestnikiem, pobłogosławił tych ludzi, czym tak naprawdę wydał wyrok na siebie. Wyrok to znaczy, że wtedy Służba Bezpieczeństwa zaczęła go po prostu nękać. Mogę powiedzieć, tak używając pewnego skrótu, że miał takie indywidualne ścieżki zdrowia, był nachodzony wielokrotnie przez tych bandyckich urzędników wtedy państwowych, bo trzeba tak o nich powiedzieć.
1: Poprawców nazywajmy rzeczy.
9: Poprawców, tak. I no, finałem niestety tej tragicznej historii było to, że 18 sierpnia 76 roku zmarł w szpitalu w Krychnowicach.
1: Po pobiciu.
9: Po ciężkim kolejnym pobiciu. Gmina Kowala tutaj do tej rocznicy 50-lecia przygotowuje się bardzo intensywnie. Finał, kumulacja właśnie tych wydarzeń to będzie 18 sierpnia, będzie msza święta. Mamy tutaj w planie kilka takich naprawdę atrakcyjnych wydarzeń. Chcemy też trwale upamiętnić to wydarzenie w formie takiego popiersia, które chcemy, żeby obok już tablicy, która u zarania tej tutaj Izby Pamięci powstała, i wiele innych takich inicjatyw. Dzieją się różne spotkania, odczyty, różne wydarzenia. Izba tutaj wiedzie prym w tej kwestii. Angażujemy w to szkoły, koła gospodyń, różne takie formy właśnie tak naprawdę pielęgnowania tej ważnej pamięci. Też współpracujemy bardzo intensywnie w tej kwestii z powiatem radomskim, z panem starostą Waldemarem Trelką. Mamy tutaj wspólne projekty. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby tą historię, tą ważną historię wspólnie ponieść dalej, żeby ona nie zaginęła.
1: Co ważne i warte podkreślenia, dużo z tych inicjatyw, działań skierowanych jest do ludzi młodych. No bo to jest tak naprawdę ta siła i nadzieja, żeby ta historia pozostała.
9: Tak, a ważne jest, żeby ten przekaz był prawdziwy, żeby naszej młodzieży, naszym dzieciom ścieżka zdrowia nie kojarzyła się z fitnessem. I tu bym postawił kropkę.
1: To zmieniamy temat, w takim razie tak będzie chyba najbezpieczniej. Panie wójcie, Mazowsze, dla Świetlic oraz dla Sołectw to kolejne środki, które udało się pozyskać gminie Kowala na działania skierowane właśnie w rozwój gminy. Co w ramach tych środków?
9: Tak, to kolejna dobra informacja dla naszych mieszkańców, ponieważ nasz tutaj sprawdzony partner, czyli Sejmik Mazowiecki, Zarząd Mazowsza, bardzo przychylnie spojrzał na te właśnie dwa wnioski. Jeden dotyczy obszaru Świetlic. Tak jak w tamtym roku mieliśmy wspólnie przyjemność podnieść jakość świetlicy w Treblicach. W tym momencie wniosek dotyczył takiego bardzo gruntownego remontu w świetlicy w Kosowie. To będzie przedmiotem właśnie tego zadania, tej inwestycji, z czego się bardzo cieszymy. A druga umowa, którą będziemy też podpisywali jutro z właśnie panem marszałkiem Rajkowskim, dotyczy Mazowsza dla sołectw. W ramach tego zadania będę mógł powiedzieć, że stawiamy kropkę nad i, jeżeli chodzi o przystanki na terenie gminy Kowala, ponieważ będziemy montowali brakujące 14 sztuk, co jest bardzo dobrą informacją dla naszych mieszkańców. Te przystanki zmieniły naszą rzeczywistość, podniosły jakość korzystania właśnie z transportu lokalnego, także wspólnie cieszymy się już na te właśnie zadania, które przed nami dzięki podpisaniu tych umów.
1: Skoro przystanki to drogi, skoro drogi to droga Gębarzów-Parznice i umowa podpisana o współpracy przebudowie tej drogi, kiedy mogą ruszyć prace?
9: No, prace ruszą pewnie we właściwym czasie, kiedy będą pozyskane środki. Ale tak, kolejna dobra informacja, tym razem od innego naszego sprawdzonego partnera, czyli powiatu radomskiego. Tutaj miałem przyjemność podpisać umowę z panem starostą Waldemarem Trelką. Podpisaliśmy wstępnie porozumienie, a teraz umowę na współfinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Parznice Gębarzów. Jest to droga powiatowa. No, tutaj naszym wspólnym celem jest, żeby ta droga nabrała takich parametrów, czyli ona będzie poszerzona, będzie na całej długości w takim ciągu pieszojezdnym też, czy to będzie forma ścieżki pieszo-rowerowej, to jeszcze przed nami na poziomie uzgodnień, ale to porozumienie stricte dotyczy wykonania dokumentacji, no i potem otwiera drogę do tego, żeby rzeczywiście mieszkańcy dostali szansę na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego właśnie na tym odcinku. To jest bardzo dobra informacja, za którą jestem bardzo wdzięczny tutaj powiatowi radomskiemu tym razem.
1: Na sam koniec naszej rozmowy muszę zapytać o to, z czym się panu teraz kojarzą kokosanki? Od jakiegoś niedługiego czasu? No, czy cały czas to są tylko słodycze?
9: Tak, wiem, do czego pan redaktor nawiązał. Rozstrzygnęliśmy konkurs na nazwę żłobka. Tutaj wśród mieszkańców serce skradła właśnie ta nazwa. Mnie się
1: bardzo
9: kojarzy,
1: dobrze się
9: bardzo
1: kojarzy.
9: Dobrze, tak. Ja tutaj widzę w tej nazwie dużo pozytywów. Widzę tam pewną część Kowali, nawiązuje trochę do Kosowa, do słodyczy, brzmi dźwięcznie, bardzo skocznie, wydaje mi się, że, bo to była też bardzo duża frekwencja, jeżeli chodzi o udział, że ta nazwa się przyjmie i zostanie ciepło utrwali się w naszej przestrzeni na terenie gminy Kowala i na pewno, tak jak mnie, wielu mieszkańcom będzie się kojarzyło tylko dobrze.
1: A jak, na jakim etapie w tym momencie budowa żłobka? Wszystko zgodnie z harmonogramem?
9: Terminy są krótkie, ale rzeczywiście staramy się tutaj, tak jak wszystkie samorządy, nadążyć za tym umykającym czasem. Roboty są bardzo daleko posunięte, wchodzimy teraz w etap wylewek, bardzo daleko zaawansowana jest elewacja, szykujemy się już do tynków, wszystkie instalacje w zasadzie są wykonane. Bardzo zaawansowany też jest zakres z robotami ziemnymi na zewnątrz, z podjazdami, miejscami do parkowania. Praca w wszystkie ręce na pokład, także jest co robić.
1: I kokosanki meldują się w Kowali z 1 września.
9: Dokładnie tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wiesław Płachniewski, wójt gminy Kowala, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję uprzejmie.
1: A my słyszymy się jak zwykle. Jacek Sochaj.
3: Radio Radom 87,7.
10: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Wolski. Zajrzymy do świata nowoczesnych technologii, które mogą zmieniać naszą przyszłość od biowęgla przez odzyskiwanie cennych surowców, aż po innowacje, które pomogą walczyć z suszą. Gościem dnia w Radiu Radom jest dr Adam Duszyk, dyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Sieci Badawczej Łukasiewicz w Radomiu. Dzień dobry Panu.
11: Dzień dobry.
10: Porozmawiamy o tym, jak nauka z naszego regionu wpływa na gospodarkę i środowisko nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na dobry początek zapytam pana o to, czym jest Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, jaka jest jego rola w Radomiu i w Polsce.
11: Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji naszego Instytutu prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu gospodarki zrównoważonego rozwoju. Zajmujemy się gospodarką obiegu zamkniętym, materiałami kompozytowymi i smarowymi, systemami oczyszczania ścieków i płynów eksploatacyjnych i poprzemysłowych oraz staramy się pracować nad materiałami, nowoczesnymi materiałami filtracyjnymi i biomateriałami. No także zajmujemy się gospodarką takiego racjonalnego gospodarowania w ogóle zasobami, dlatego że po przerwaniu łańcuchów dostaw, które są związane z wojną na Ukrainie i teraz tym całym zamieszaniem w Zatoce Perskiej, mam coraz większy problem z tak zwanymi materiałami krytycznymi, które można ponownie odzyskiwać i nad tym głównie pracuje to centrum.
10: Ale zajmujecie się również biowęglami. Czym są biowęgle? Jak powstają? Do czego służą?
11: No właśnie, biowęgle, tutaj nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o te surowce krytyczne. Na liście tych surowców krytycznych jest między innymi grafit kopalny, z którym też w tej chwili są problemy na świecie. Natomiast my opracowaliśmy technologię pozyskiwania materiałów grafitopodobnych z biowęgli, czyli na przykład ze słomy poprzenicznej albo z odpadów kukurydzianych, z liści kukurydzy. Na przykład jesteśmy w stanie wytwarzać biowęgle, które można zastosować do tych samych smarów, do których wcześniej stosowało się grafit i takie smary są stosowane na przykład w motoryzacji i można je w pełni wykorzystywać. A takich odpadów w Polsce, w kraju rolniczym mamy bardzo dużo, które są kompletnie niewykorzystywane. Te biowęgle produkuje się w takim procesie pirolizy hydrotermalnej, czyli nie jest to spalanie takie normalne, gdzie jest dostęp tlenu, tylko w specjalnych reaktorach jest to tak zwane spalanie beztlenowe i w ten sposób uzyskujemy biowęgle o podobnej specyfice co grafit kopalny.
10: Czyli ma to wielkie zastosowanie w przemyśle tak naprawdę przede wszystkim?
11: Ogromne zastosowanie w przemyśle, w produkcji specjalistycznych smarów, do których nie potrzebujemy już grafitu kopalnego, który tak jak powiedziałem jest surowcem krytycznym i coraz trudniej go pozyskać.
10: Jakie są największe osiągnięcia Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji?
11: No tutaj tych osiągnięć mamy bardzo dużo, ale takie największe, którymi chcielibyśmy się pochwalić. Opracowaliśmy na przykład technologię oczyszczania ścieków poprzemysłowych i ponownie wykorzystywanie surowców, które jesteśmy w stanie odzyskać. Na przykład podczas galwanizacji, kiedy poddaje się kąpieli galwanicznej, cynkowej, różnego rodzaju materiały, ta woda wcześniej nie była wykorzystywana. My potrafimy odzyskać z tej wody ponownie pełnowartościowy cynk. Tak samo z odpadów po garbarskich jesteśmy w stanie odzyskać przy specjalnej technologii chrom, który ponownie może być wykorzystywany w procesach przemysłowych. Jesteśmy w stanie też odzyskiwać na przykład chemię czyszczącą z odpadów po mleczarskich, bo w systemie produkcji mleka ta cała aparatura jest myta specjalną chemią, która trafiała normalnie do oczyszczalni ścieków. W tej chwili potrafimy zamknąć ten proces w obiegu zamkniętym i odzyskać chemię czyszczącą do ponownego użytku.
10: Ja rozumiem, że wszystkie te technologie, pomysły powstały w Instytucie tutaj w Radomiu.
11: Tak, wszystkie te technologie powstały właśnie w tym centrum, którym kieruje pani doktor inżynier Ania Kowalik-Klimczak. Ona kieruje takim bardzo młodym zespołem, który właśnie opracowuje te technologie.
10: Mhm. A czy one są już wdrożone komercyjnie?
11: Tak, te technologie są wdrożone komercyjnie, wszystkie, które wymieniłem. A nad niektórymi jeszcze pracujemy. W tej chwili dla jednej z dużych radomskich firm opracowujemy system mobilny, który przy użyciu kamer hiperspektralnych będzie rozpoznawał na taśmach produkujących żywność różnego rodzaju mikroby, wirusy, mikroorganizmy i będzie potrafił je odróżniać, na przykład bakterie E. coli od bakterii Salmonelli i innych zanieczyszczeń. Jest to jedyny taki system na świecie, który w tej chwili budujemy. To przyniesie producentom żywności ogromne ogromne oszczędności, tak, na bardzo szeroką skalę.
10: Powiedzmy jeszcze o projektach takich jak Bingo i Eureka, również realizowane przez centrum. Na czym one polegają?
11: Najpierw może powiem o projekcie Bingo. To jest taki bardzo prestiżowy projekt finansowany z funduszy europejskich. W tym roku tylko 3 instytuty w Polsce dostały finansowanie z tego źródła funduszy europejskich. Dostaliśmy ponad 15 milionów złotych na zbudowanie nowoczesnego systemu gospodarki właśnie o obiegu zamkniętym, czyli systemu oczyszczania ścieków poprzemysłowych. To jest projekt, który realizujemy między innymi i będzie mógł go wykorzystać na przykład Orlen w oczyszczaniu tych ścieków poprzemysłowych. Natomiast projekt Eureka jest projektem międzynarodowym i ten projekt będzie polegał na produkcji odpowiedniego rodzaju skór syntetycznych do obuwia medycznego. To są specjalne skóry, specjalnie przygotowane, które też nie przenoszą bakterii, są antybakteryjne.
10: Zmieniamy temat całkowicie. Proszę powiedzieć, na czym polega pomysł Julka Drodkiewicza z Radomia, mający rozwiązać problem wody pitnej?
11: To jest w ogóle fenomenalna sprawa, bo ten chłopiec z Radomia, właśnie z liceum imienia Jana Kochanowskiego, przyszedł do mnie do instytutu ze swoimi rodzicami z prośbą o pomoc, ponieważ padł na pewien pomysł z 3 koleżankami. Jedna pochodzi z Indii, druga z Hiszpanii, trzecia z Tadżykistanu. I Uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, w Virginii, ogłosił taki konkurs na pomysł na odzyskiwanie wody na terenach zagrożonych suszą. I 4 tych dzieciaków przygotowała pewną technologię odzyskiwania wody pitnej z biomasy, tu konkretnie z manioku, tylko że żadna z polskich instytucji nie chciała im pomóc w przeprowadzeniu tych badań, ponieważ Julek, jak do mnie przyszedł, miał 16 lat. Kupiłem do instytutu odpowiednie wyposażenie, odpowiednie reaktory, właśnie hydrotermalne, do tej pirolizy, o której wspominałem wcześniej, i takie badania zostały w tamtym roku przeprowadzone. Te 3 koleżanki były u nas w Radomiu w instytucie i te ich intuicje badawcze się potwierdziły. Ten system działa i prawdopodobnie w przyszłości będzie wdrażany na terenach gdzieś w Afryce zagrożonych.
10: Niesamowita historia.
11: Tak, tylko to też pokazuje, jak bardzo gubimy te młode talenty.
10: Jak bardzo wsparcia potrzebują.
11: I
10: prawda?
11: Oni potrzebują wsparcia instytucjonalnego, tak.
10: I zaufania, no, takiego pochylenia się nad pomysłem.
11: Ale ten mój instytut właśnie ma zawsze otwarte drzwi na takie pomysły. Zresztą to jest naszą misją, tak, że przychodzą do nas i przemysłowcy z różnymi problemami, które rozwiązujemy, technologicznymi, ale też jestem otwarty na właśnie takiego Julka, tak, z otwartym umysłem, który ma ciekawy pomysł, który działa.
10: Czas antenowy niestety dobiegł końca. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za wszystkie wiadomości. Naszym gościem był dr Adam Duszyk, dyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Sieć Badawcza Łukasiewicz w Radomiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
11: Dziękuję za rozmowę.
3: 87,7 Radio Radom.
1: Jacek Sochaj, witam i zapraszam. Gościem jest Koło Gospodyń Wiejskich Siczkowianki z Siczek, w reprezentacji Bogumiła Pskit, przewodnicząca. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Iwona Cibor, zastępca.
13: Dzień dobry.
1: Oraz Maryla Jaśkiewicz, członkini zarządu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Drogie panie, nie widzieliśmy się trochę. To opowiadajcie, co się u was działo przez ten ostatni czas. Ja tylko zaznaczę, że ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy, była to jesień w Obejściu. Wydarzenie Biesiada u pani Bogumiły, organizowana na prywatnej posesji, ale to takie miejsce waszych spotkań. I ja muszę powiedzieć, że to wydarzenie pokazało mi też wasz potencjał i to, jak bardzo poważnie z jednej strony, a z drugiej strony w bardzo zorganizowany sposób podchodzicie do tego typu wydarzeń. No więc pytanie, co się działo od tego momentu u was dobrego?
12: Znaczy, u nas no, w ubiegłym roku rzeczywiście działo się bardzo dużo. Zresztą nie tylko przez te 6 lat, bo już działamy 6 lat, rejestrowane, a 2 lata działałyśmy jeszcze tak nieformalnie, także w zasadzie działamy.
1: Ten staż jest coraz większy.
12: 8 lat, tak, więc naprawdę zawsze się bardzo dużo dzieje. No, to nas cieszy. No i na ten rok, co zaplanowałyśmy, no wiadomo, dla nas okres zimowy jest taki martwym.
1: Martwym w działaniu, no, ale to jest czas, który z tego, co słyszę, pożytkujecie na planowanie tego, co w ciepłych miesiącach.
12: Tak, no i oczywiście zaplanowałyśmy 2 takie imprezy u nas miejscowe. Jedna to jest potańcówka nie z tej bajki, czyli obowiązywały będą stroje, no, bajkowe. No, były różne propozycje, zastanawiałyśmy się, jaki strój, były pomysły lata 20., kowbojskie w świecie kowbojów, Dziki Zachód, no ale przegłosowałyśmy bajka. Myślę, że dla wszystkich będzie po prostu łatwiejszy wybrać, zrobić kostium jakiś taki bajkowy.
1: Jakiś element chociaż jakiś, bajkowy,
12: chociaż
1: żeby
12: element,
1: był.
12: Oczywiście.
1: Bo rozumiem, że bez tego wstępu na wydarzenie nie ma.
13: Nie ma.
12: No nie ma, nie ma.
1: Powiedzmy to wprost, głośno i
12: tak, tak. No także będą plakaty, będą zaproszenia, więc no to jest taka, raczej taka luźna, rozrywkowa typowo.
1: Ja bardzo jestem ciekawy, przepraszam, że wejdę w słowo, za co przebiorą się nasi lokalni samorządowcy, którzy was odwiedzają, bo ciekawy jestem, jaki strój wybierze sobie radny Chrzanowski.
12: No, myślę, że sobie wybierze jakiś, na pewno. No, ja już też się zastanawiam, no już mam chyba 3 pomysły, zobaczymy, jeszcze wnuczka będzie miała duże inwencje, bo ma szalone pomysły, także myślę, że damy radę, na pewno damy radę, będzie fajnie, będzie wesoło, będzie grill,
13: i ognisko,
12: biesiada. Po prostu po to w czerwcu tak uznałyśmy, że po prostu w czerwcu będziemy się, jest taka, traktujemy to jako rozrywkę. Niech się ludzie przyjdą, po prostu pobawią, bo przychodzi mnóstwo młodzieży.
1: To jest ciekawe. Dość, że tych młodych ciągnie do
12: przecież
1: takich miejsc.
12: Panie redaktorze,
1: i takich
12: był pan na naszym tej jesiennej, wrześniowej wydarzeniu,
1: evencie,
12: tak? Ja byłam sama zszokowana, jak było dużo młodzieży. Moja wnuczka, która ma 18 lat skończyła, z Łodzi przyjechała, towarzystwo siedzieli do końca. I muszę jeszcze powiedzieć, że 2 miesiące, może 3 miesiące po imprezie dostaję od wnuczki SMS-a typu: babciu, kiedy następna impreza? Bo moje towarzystwo pyta się, kiedy u ciebie impreza? Dopiero latem.
1: No to droga wnuczko, 20 czerwca proszę sobie szykować jakieś stroje bajkowe z towarzystwem i widzimy się w Siczkach.
12: Tak jest, tak. Może teraz koleżanka o następnej imprezie.
14: Następną imprezą będzie we wrześniu, taka nasza tradycyjna impreza, którą co roku robimy, od Sianokosów po Okrężne. Będzie to 19 września. No i będzie to od grabienia siana, po wiązanie snopków.
1: Czyli cały ten proces.
14: Cały ten proces.
1: Jak to drzewniej bywało.
14: Tak, jak to dawniej bywało. Do młócenia.
1: Do młócenia.
12: Ja może wejdę w chwilę, koleżance, w słówko, ponieważ mam, jak byłam w sanatorium w Solcu i tam poznałam wspaniałą też taką działaczkę, jest muzeum. I ja tam w tym muzeum bardzo wiele mam sprzętów, które będę mogła pożyczyć, bo już mam to obiecane.
1: Czyli będzie tak naprawdę, tak solidnie. Tak.
12: No myślę, że ten cep.
1: Jak to dawniej bywało, bez
12: mucenia,
1: udawania.
12: Cep do młócenia też myślę, że będzie.
1: Naprawdę. No to słuchajcie, drodzy państwo, którego września?
14: 19 września.
1: Oczywiście posesja pani Bogumiły, czyli to miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich Siczkowianki. To drugie te wydarzenie, które wy organizujecie. A co w międzyczasie?
14: A w międzyczasie teraz 17 maja Niezapominajka, to też nasza impreza, którą obsługujemy co roku od kilku lat. Potem dożynki, dni jedlni. No, uczestniczymy w spotkaniach w Ogrodzie z Historią, organizowanych przez pana Filipa Chrzanowskiego. A 24 maja będzie Dzień Matki, organizowany właśnie w Ogrodzie z Historią.
1: Czyli to jest to miejsce spotkań u radnego Chrzanowskiego.
14: Tak,
1: jest takie miejsce,
14: u radnego Chrzanowskiego. Oni organizują też z panem Jurkiem Chrzanowskim, czyli z ojcem Filipa, organizują rozmowy o Polsce. Dzisiaj jest właśnie takie spotkanie.
1: A jeżeli chodzi o wasze działania charytatywne, bo tak miało to miejsce na jesieni w Obejściu. Tam również był cel charytatywny. Tak naprawdę to było spotkanie takie integracyjne, po to, żeby się spotkać, spędzić ze sobą czas, ale także miało wymiar ten charytatywny. Czy w tych wydarzeniach, które planujecie, również taki cel charytatywny będziecie chciały przemycić?
13: Myślę, że na jak najbardziej.
3: 87,7 Radio Radom. Reklama.
15: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
3: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Caro w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
16: Nasza konferencja w hotelu Caro była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
17: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Caro. Twój partner w biznesie.
18: Radcom przypomina, poprawna segregacja odpadów to Twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki Tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radcomem. Żyj w czystym Radomiu.
3: Reklama.
19: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego świętowano wczoraj Dzień Flagi. Ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Górnik Zabrze zdobył piłkarski Puchar Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniony dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Prezydent Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków oraz turystów.
20: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
21: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj i jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
19: A dzisiaj święto Konstytucji 3 maja, a także ostatni dzień majówki i kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
22: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
19: Uważajmy na to szczególnie teraz, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Izrael potwierdził, że na teren Izraela wywiózł dwóch członków tzw. globalnej flotylli Sumut. Mają być przesłuchiwani w tamtejszym areszcie. Kilka dni temu wojsko Izraela zatrzymało na wodach międzynarodowych ponad 200 aktywistów działających na rzecz strefy gazy. 34 osoby, w tym obywatelka Polski, trafiły do szpitala. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowa Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
23: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
24: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy. Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
19: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.

0: Reklama. Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana arka Noego z rekordem Guinnessa, roller coaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj termin już dziś.
1: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2.
2: Telefon 48 307 08 98
1: www.nuno.pl.
3: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660-987-032.
4: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
5: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama.
6: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
7: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
8: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
7: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
6: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.

0: Reklama.
1: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
2: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wirustratorów na pojazdach nieoznakowanych, laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
1: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy, ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
3: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
1: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu z Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United Liverpool.

0: Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczswelektrownia.pl.
3: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 08 98 www.nuno.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by twój dzień był idealny.
5: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
4: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87 i 7. Moc kultury.
1: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie, to jest Moc Kultury, a w naszym studiu gość, pan Mateusz Rzeźnicki, dyrektor Białobrzeskiego Centrum Kultury Białobrzegi, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: W maju Białobrzegi zmieniają się w Centrum Muzyki, Sportu i Dobrej Zabawy, wszystko za sprawą majowych dni Białobrzegów. Te dni rozciągają się w zasadzie na cały miesiąc, bo imprez jest naprawdę bardzo dużo. Zaczynamy od początku. Od tego, czym tak naprawdę są te Dni Białobrzegów dla mieszkańców miasta i regionu?
2: No, trzeba wspomnieć, że Majowe Dni Białobrzegów to już będzie bodajże 26. edycja. Tak więc ona na przestrzeni lat i się rozciąga. Kiedyś to były dwa dni wydarzeń.
1: Czyli to się zmieniło tak historycznie?
2: Tak. Zmieniło się historycznie, ponieważ dochodzą nam co i rusz nowe wydarzenia. Staramy się, żeby w Białobrzegach ludzie mówili, że coś się dzieje, że to miasto tętni życiem. Mamy do tego ładne tereny, które staramy się wykorzystywać. Czym dla ludzi są Majowe Dni Białobrzegów? Myślę, że kiedyś były większym świętem niż są obecnie, ponieważ tych wydarzeń było mniej. A w dzisiejszych czasach i tak naprawdę staramy się, żeby tych wydarzeń w Białobrzegach było dużo. Więc na pewno będzie to wielkie święto. Będzie święto miasta, święto społeczeństwa, ale i życzyłbym sobie, żeby też tak to traktowali, aczkolwiek też widzimy, że ten trend obchodzenia tego święta jest może wśród społeczności coraz jak gdyby bardziej, coraz mniej świadomy.
1: Ale tych wydarzeń przygotowaliście bardzo dużo i są bardzo różnorodne, bo to są wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne, koncerty, mamy zlot motocyklowy, coś dla dzieci. No oczywiście kulminacją jest ta największa impreza koncertowa, ale zacznijmy od początku. Kiedy zaczynają się Dni Białobrzegów?
2: Możemy powiedzieć, że zaczynają się od 9 maja występem Artura Gotsa w repertuarze piosenek Marka Krechuty. Kameralny koncert.
1: Zaczynamy lirycznie.
2: Tak, kameralnie w Białobrzeskim Centrum Kultury Białe Brzegi.
1: Imprezy są przeznaczone nie tylko dla mieszkańców, cały czas to podkreślamy, że wszyscy cieszymy się z tego, że Białobrzegi są w zasięgu naszego wzroku, ręki i możemy tam pojechać. Piękne tereny, dużo wydarzeń odbywa się na terenach nadpilicznych.
2: No tak, staramy się, żeby te tereny tętniły życiem i tak naprawdę w zeszłym roku odebraliśmy te tereny, zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnej zabawy, do wspólnego świętowania i staramy się, żeby serce Białobrzegów tętniło już właśnie tam.
1: Tuż po koncercie mamy bieg, imprezę sportową, bieg Pilicy. Czy można się jeszcze zapisać?
2: Sprawdzałem, na dzień dzisiejszy jest zapisanych ponad 200 biegaczy. Tak więc do limitu bodajże 300 osób jeszcze troszkę brakuje, tak więc śmiało zapraszam wszystkich biegaczy i nie tylko to na 10 km, bo oprócz biegu głównego, który ma jest na dystansie 10 km, są też biegi kolorowe dzieci, w których startuje około chyba 600 uczestników, tak więc no, to będzie duże wydarzenie, tak, na wielu uczestników. Nie ograniczamy się tylko do biegu na 10 km, ale też mniejsze biegi, tak żeby to było święto sportu, tak, w Białobrzegach. Było znaczące.
1: Jak kto nie biega, ten może kibicować.
2: Jasne. Całe rodziny.
1: To sportowe wydarzenie 10 maja. Tydzień później, w następną sobotę, możemy zajrzeć do Centrum Białe Brzegi i obejrzeć, zobaczyć wystawę fotograficzną.
2: Tak. Pana Andrzeja Orłowskiego, pasjonat fotografii, przedsiębiorca, związany z branżą kolejową. Myślę, że ciekawie. Pan Andrzej zwiedził pół świata, jak nie więcej, więc na pewno każdy będzie mógł zobaczyć coś ciekawego na tych zdjęciach. Tak jak sama nazwa sama nazwa wystawy wskazuje, ludzie i emocje. I tak też będą przedstawione fotografie. Myślę, że ciekawa wystawa, którą można zobaczyć, ona będzie dłużej, nie tylko w ten dzień, ale na pewno do końca czerwca ta wystawa będzie w naszym Centrum Kultury eksponowana.
1: Czyli będzie można ją również później jak najbardziej obejrzeć na spokojnie. Tydzień po tych wydarzeniach, już jesteśmy w drugiej połowie maja, z okazji Dnia Matki bardzo ciekawy koncert z wielkimi artystami, z pięknymi nazwiskami.
2: Perły muzyki rozrywkowej. Tak, dużo artystów, Mateusz Milar, Dariusz Kordek, Olga Bończyk. Tak więc koncert na bardzo wysokim poziomie w amfiteatrze nad Pilicą.
1: Kolejne wydarzenie, którym będziemy mogli wziąć udział, to zlot motocyklowy, czyli mamy taki mocniejszy akcent, Moto Day. Również z koncertem, żebyśmy nie zapomnieli o tych wszystkich, którzy lubią takie muzyczne brzmienia. Co się będzie działo, bo to dosyć duża impreza.
2: Uważam, że jedna z większych w regionie zlotów motocyklowych, ale chciałbym podkreślić, że my nie jesteśmy organizatorem tej imprezy. Organizatorem jest stowarzyszenie WBR Bikers. My tylko staramy się im pomóc w niektórych kwestiach. Tak więc rozkręcili naprawdę bardzo duże wydarzenie. I liczą na to, że w tym roku znowu pobiją rekord frekwencyjny, czyli ponad 1000 motorów powinno zjechać do Białobrzegu.
1: Czyli będzie głośno.
2: Będzie głośno. No i pan Damian Ukedże też zadba o to, ponieważ po zlocie zaplanowany jest koncert pana Damiana Ukedże, który będzie wybrzmiewał rockowe dźwięki, tak więc serdecznie zapraszamy.
1: Całkiem niedawno na deskach Radomskiego Teatru, teraz na terenach nadpilicznych na pewno warto, a zbliżamy się do tego wydarzenia pod koniec maja, to zwieńczenie majowych dni Białobrzegów, wielka scena, a na niej wielkie gwiazdy.
2: No staramy się, żeby podkreślić te wielkie gwiazdy, ponieważ w tym roku mamy wyjątkowego artystę jako gwiazdę wieczoru. Nie trzeba było daleko szukać, tak? Bo prosto z Radomia, zwykły, można by zacytować słowa jego piosenki, zwykły chłopaczek z Radomia, Piotr Kękę Siara, jako gwiazda wieczoru. Wcześniej Oskar Cyms. Tak więc mamy nadzieję, że nie tylko Białobrzegi, ale Radom i okolice do Białobrzegów tego dnia zjadą.
1: Białobrzegi lubią współpracować z gwiazdami i gwiazdy chyba też lubią z wami współpracować, bo ta scena białobrzeska widziała już naprawdę wielkie nazwiska.
2: No raczej staramy się, żeby gwiazdy z Białobrzegu wyjeżdżały zadowolone, tak więc mam nadzieję, że to gdzieś tam się rozchodzi w kuluarach i Białobrzegi zawsze chętnie witają dużych artystów.
1: Przypomnijmy, że to będzie 30 maja, gdzie będzie scena?
2: Wielki finał muzyczny będzie 30 maja na terenach nadpilicznych w Białobrzegach. Jest to tam wydzielony plac koncertowy i tam z tyłu tych terenów będzie duża scena postawiona. Jeżeli ktoś by się wybierał do Białobrzegów, to od razu mówię, że na terenach nadpilicznych parkingu nie będzie, tak więc trzeba będzie go szukać gdzieś na terenie Białobrzegów.
1: Ważna wskazówka, a dzień później już tak na deser, tuż przed Dniem Dziecka świętujemy Dzień Dziecka.
2: Tak jest, wielki piknik rodzinny, występy dzieci artystyczne ze szkół, przedszkoli, domu kultury. No to już takie rodzinne święto dla dzieci i rodzin. Piana party, pokazy mimów, tak, szczudlarzy, tak więc na pewno dużo się będzie działo.
1: No, czyli wszystko to, co dzieciaki naprawdę kochają. Gwiazd wydarzeń nie brakuje. My oczywiście będziemy informować naszych słuchaczy i widzów o tym, co dzieje się w Białobrzegach. Zamykamy maj, ale nie zamykamy imprez, dlatego że bardzo dużo będzie się działo również w czerwcu.
2: Tak, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, tak więc mam nadzieję, że...
1: A najważniejsze, gdybyśmy mieli tak na zakończenie powiedzieć.
2: 15 czerwca zawody wędkarskie aktorów imienia Mariana Łącza. Tutaj mamy nadzieję na wsparcie radia.
1: Będziemy z wami na pewno od samego rana, będziemy z mobilnym studiem Radia Radom, także gorąco zapraszamy.
2: Tutaj jak gdyby te zawody wracają do Białobrzegów po kilkunastoletniej przerwie.
1: A my będziemy Wam na bieżąco opowiadać, co dzieje się w Białobrzegach. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a moim i Państwa gościem był pan Mateusz Rzeźnicki, dyrektor Białobrzeskiego Centrum Kultury Białe Brzegi. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję również.
0: Radio Radom 87,7.

0: Reklama. Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana Arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zaraz rezerwuj termin już dziś.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
5: Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama.
1: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners to sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
2: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.com.pl.
0: Reklama.
3: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości, to cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
4: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
3: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
5: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
3: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
5: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
3: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19:00 naszego czasu. Przeniesiono go z 22:00.

Radio Radom 87,7.

0: Reklama.
1: Myślałeś kiedyś, jakby to było mieć miliony?
2: Jasne, podróże, nowe auto, dom z basenem.
1: A myślałeś o milionach możliwości? Miliony wyobraźni, kreatywności, spotkań i wspólnego działania?
3: Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zaprasza do udziału w projekcie Miliony Możliwości, Dialog i Rozwój. Przed nami 2 lata pełne spotkań, warsztatów oraz edukacji kulturalnej postrzegającej sztukę jako narzędzie rozwoju. Więcej informacji na stronie Łaźni. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama.
5: Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87 i 7. Moc Kultury.
1: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, to jest Moc Kultury, w naszym studiu dużo gości. Witam bardzo serdecznie. Karol Suwała, koordynator projektu Miliony Możliwości Dialog i Rozwój realizowanego przez Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Jarek Basaj, edukator filmowy, nauczyciel, trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
1: I Wiktor Prusiński, filmowiec z ponad, naprawdę nie pomyliłam się, 25-letnim doświadczeniem.
4: To jest mały zgrzyt, bo to ja datuję pierwszy swój film, jak miałem 8 lat, że połączone ze sobą kilka ujęć, które tworzą jednolitą całość, to uważam, że to był ten pierwszy moment, kiedy powstał ten film.
1: Czyli zaczynamy od dobrej tezy, że najważniejsza jest pasja.
4: Dokładnie, dokładnie. Cały czas pasja i od małego, jak się coś lubi, to dobrze dążyć, żeby
1: i rozwijać
4: to cały czas.
1: I rozwijać, dokładnie. I o tym rozwoju będzie na pewno dzisiaj. A jak zauważyliście, bardzo filmowy skład. W ramach projektu Miliony Możliwości Dialog i Rozwój, kolejne filmowe spotkanie. Kontynuujemy to sprzed tygodnia tak naprawdę.
2: Tak, jesteśmy właściwie w trakcie warsztatów. W zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza część, teraz za chwilę będzie druga część. Warsztaty z tworzenia filmu, tak właściwie od początku, od samego pomysłu, idei, od tego, o czym powinien, o czym w ogóle ten zrobić film, przez tą produkcję, aż po premierę.
1: No to takie w pigułce.
2: Tak, tak, tak. To jest, czasu jest niewiele, ale to chodzi o to, żeby uczestnicy w ogóle się zapoznali z tym procesem, jak to wygląda, i tutaj właśnie, żeby to zobaczyli, to poprosiłem dwóch fachowców tutaj z Radomia, którzy się bardzo dobrze na tym znają. Jarek Basa i Wiktor Prusiński.
1: Mm-hmm. Tydzień temu była w zasadzie część taka teoretyczna, bo mieliśmy wykład o historii kina, prawda? Było
2: tak,
1: bardzo
2: tak.
1: Dużo wiedzy. Mm-hmm. Spojrzeliśmy, myślę, na film tak troszeczkę bardziej jak profesjonaliści. A jutro część stricte warsztatowa, panowie?
3: Tak, jutro się widzimy z młodymi ludźmi, którzy mieli tydzień na wymyślenie, co chcą w swoim filmie pokazać. Pierwsze spotkanie było pretekstem do tego, żeby poznać trochę polskich dokumentalistów. Udało się porozmawiać o tym, co ważne w filmie dokumentalnym, czym się różni dokument od reportażu, czym jest sonda uliczna. Mieliśmy też okazję zobaczyć filmy we fragmentach, te, które pokazują ważne rzeczy w naszym mieście, bo mamy kilku rzeczywiście sprawdzonych, dobrych filmowców, którzy po prostu mają pasję, tak jak na przykład Damian Piasecki, który stworzył świetny film pod tytułem Streetworker, i on był też bazą do tego, żeby porozmawiać o tym, jak pokazywać ważne, a często też kontrowersyjne przez to rzeczy.
1: Czyli nie rzucamy się na komercję, odchodzimy troszeczkę od tej części, od czerwonych dywanów, Oscarów i tak dalej. Jesteśmy tu i teraz w naszym mieście.
3: Tak, tu i teraz w naszym mieście. Oscary i czerwone dywany będą później, jak chłopaki zrealizują film. Bo tak się złożyło, że sami chłopcy są w naszej ekipie przygotowującej pomysł i realizującej film. Jutro się spotkamy na mieście, gdzie z mikrofonem ruszą między ludzi.
1: To duże wyzwanie dla młodych ludzi. To jest grupa mocno początkująca. No i teraz mamy taką sytuację, że jest grupa młodych ludzi, mają pasję, a wiedzą, od czego zacząć. Czy to jest jednak takie jeszcze totalnie błądzenie i poszukiwanie?
4: Jakby w tej grupie każdy z nich ma jakąś pasję tak odmienną, że zebrać to w jeden film był bardzo, bardzo problematyczne, było wymyślić, w który film idziemy, w co idziemy, stąd przechodziliśmy przez reportaż, dokument, bo to robią na co dzień. Wydaje mi się, że sprawy reportażowe, dokumentalne to jest nasze życie, bo to są storki teraz na Instagramie, rolki, dzielimy się tym, więc tak poniekąd zahaczamy delikatnie o ten dokument i reportaż każdego dnia. Finalnie, po burzliwej dyskusji z młodymi ludźmi, stanęliśmy
1: Młodymi, czyli jaka to jest grupa wiekowa?
4: 17-18? Mhm. Mhm. Jakoś tak stanęliśmy na tym, że idziemy i robimy sondę, tak jak na pokazanym na samym początku naszych wykładów w filmie, gdzie przez montaż i manipulację obrazem można uzyskać bardzo wiele wypowiedzi od ludzi, uzyskać własny kontekst wypowiedzi taki jak oczekuje producent, czy niekoniecznie osoby, które się wypowiadały.
1: Zostawmy na razie to. Powiedzcie, co daje młodym ludziom taki warsztat, takie spotkanie? Czym może być dla nich? Bo pasja pasją, prawda? Można grać na gitarze na spotkaniach towarzyskich, a można występować na dużej scenie. I od jednego do drugiego wszystko jest pasją, ale jest jeszcze miliony lat świetnych odległości. Jak to wygląda tutaj?
3: Zacząłbym od tego, że nie każdy uczestnik takich warsztatów filmowych od razu ma pasję związaną z filmem. To jest chyba pierwsza rzecz, jako taka wartość dodana, może zaspokoić swoją ciekawość, jak powstaje film. Mamy efekt, który trwa minutę, dwie czy pięć, ale na zbudowanie tego obrazu pracowało się tydzień, dwa lata czy 14 lat, różnie to bywa, w zależności od tego, co wybierzemy, jaki wybierzemy temat, z jaką materią się zmagamy, bo film to pomysł, tak jak w nazwie tego projektu, ale film to realizacja, a potem film to także montaż, to o czym powiedział przed chwilką Wiktor. Młodzi ludzie mieli okazję zobaczyć dzisiaj klasyk, ćwiczenia warsztatowe Marcela Łozińskiego. Film, który świetnie pokazuje, jak bardzo niebezpieczne jest manipulowanie prawdą. I to jest jeden z naszych zamysłów. Po pierwsze, żeby zderzyć młodych ludzi z tym, co tworzy polskie kino dokumentalne, bo myślę, że nie minę się z prawdą, jak powiem, że Polska Szkoła Dokumentu to jest jedna z najlepszych szkół dokumentalnych w ogóle. Tak więc na pewno zaspokojenie swojej ciekawości, jak powstaje film. A obok tego idzie nabranie pewności siebie. Sami najlepiej wiemy, siedząc tutaj przed tymi mikrofonami, że to tylko tak wygląda, że jest, że prosto się mówi, ale to wymaga opanowania stresu, to wymaga rzeczywiście panowania.
1: Zdobycie bardzo wielu umiejętności. Prawda? Bardzo żałuję, że nie możemy zatrzymać się przy tych kwestiach manipulacji i poznania przez młodzież, bo czas nas bardzo goni. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś do tego wrócić. Miliony możliwości, dialog i rozwój z mocną filmową częścią. A kiedy premiera? Bo mamy od pomysłu do premiery.
2: Premiera będzie na otwarciu wystawy 11 września.
1: Ach, czyli musimy jeszcze troszeczkę czasu poczekać. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, porozmawiać o tym. Ja życzę, żeby to kręcenie tego dokumentu było jak najbardziej owocne i przebiegało pomyślnie, bez żadnych niespodzianek.
3: Zapraszamy wszystkich Radomian do tego, żeby chętnie współpracowali z naszymi filmowcami jutro w okolicach południa.
1: No to trzymamy kciuki, żeby też ta publiczność i mieszkańcy Radomia byli przychylni. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a Państwu przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli Karol Suwała, koordynator projektu Miliony Możliwości, Dialog i Rozwój, realizowanego przez Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Dziękuję bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Jarek Basaj, edukator firmowy, nauczyciel i trener z wieloletnim doświadczeniem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do tej części. Jarku, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: I Wiktor Prusiński, filmowiec, dokumentalista.
4: Wystarczy.
1: Bez tego 25-letniego doświadczenia. Okej, dziękujemy bardzo za spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
5: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
10: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
11: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
12: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
13: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
14: Radio Radom. Radio Radom.
15: Raz, dwa, trzy!

0: Radio Radom 87,7.
1: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
2: Dlaczego ważne?
3: Jesteśmy Polakami.
2: No chcemy, no.
4: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
2: ale
4: wpisać.
2: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma się dyskutować. Nie?
5: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce.
4: Tak, ale to za szybą przecież.
5: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
4: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
5: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
1: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucję można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.

0: Reklama. Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj termin już dziś.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
5: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 089. 98 www.nuno.pl.
6: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

0: Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni, soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
5: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
4: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
6: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
4: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama.
7: Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama.
1: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
2: Mieszkańcu Radomia, masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
0: Reklama.
3: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
4: To jest bardziej bieganie, świętowanie.
5: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
6: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg Niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
5: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
3: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
7: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
3: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
8: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
3: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.

0: Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, De'Longhi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
3: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio.

0: Reklama. Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana Arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj termin już dziś.
1: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
2: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź. Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
1: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
2: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
3: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
2: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
4: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast niewiele tam można oczywiście odczytać.
5: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
3: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
5: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
0: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
6: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.

0: Reklama.
1: Myślałeś kiedyś, jakby to było mieć miliony?
2: Jasne. Podróże, nowe auto, dom z basenem.
1: A myślałeś o milionach możliwości? Miliony wyobraźni, kreatywności, spotkań i wspólnego działania?
2: Łaźnia. Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zaprasza do udziału w projekcie Miliony Możliwości, Dialog i Rozwój. Przed nami 2 lata pełne spotkań, warsztatów oraz edukacji kulturalnej postrzegającej sztukę jako narzędzie rozwoju. Więcej informacji na stronie Łaźni. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z wami, dla was i wśród was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z wami.
10: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Karo w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
11: Nasza konferencja w hotelu Karo była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
10: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Karo. Twój partner w biznesie.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Reklama.
14: Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana Arka Noego z rekordem Guinnessa, roller coaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj. Zerwuj termin już dziś.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87 i 7. Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: Radkom przypomina. Poprawna segregacja odpadów to Twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki Tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radkomem. Żyj w czystym Radomiu.
3: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
0: Reklama.
4: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
5: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
4: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
6: Umeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
4: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
7: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
4: Pisemny Polski jutro o 9:00.

Radio Radom 87.7. You can't touch this. You can't touch this.

0: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
3: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej. Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama.
4: Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
1: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
2: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
3: I kondycja się poprawia.
4: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, konstytucja?
3: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
0: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
5: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
0: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W Ogrodzie Botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
6: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
0: Mówi Małgorzata Sławiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.

0: Radio Radom 87,7. Reklama. Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana Arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj termin już dziś.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by Twój dzień był idealny.
3: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
2: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
4: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
2: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
5: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zamieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
2: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.com.pl.
10: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
1: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
3: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
4: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
0: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbet Nieciecza aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.

0: Radio Radom 87,7. Reklama. Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni. Soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
1: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
0: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
2: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPID.
1: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
2: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.

0: Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
4: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
5: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama.
6: Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Caro w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
8: Nasza konferencja w hotelu Caro była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
7: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Caro. Twój partner w biznesie.
9: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603 309 622.
7: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
1: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
2: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
3: My mamy zawsze pogodę, o, że tak powiem.
4: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
3: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to wszędzie pogoda.
4: Mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
3: próbujemy.
4: Stópki.
3: Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
0: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.

0: Radio Radom 87,7.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.
5: Radio Radom. Radio Radom.
6: Check out the show.

Radio Radom 87,7. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
1: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
0: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
2: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
0: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
2: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolejka linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.

Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
2: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
1: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
3: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
1: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
3: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolejka linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.

Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
2: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
1: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
3: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
1: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
3: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolejka linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń.

Radio Radom 87.7. Para

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.